Radia CZ.

0: Opowieści o świcie. Wracamy do rozmowy z Karoliną Ferberg i Radosławem Młynarczykiem. Przypomnijmy, że punktem wyjścia dla naszej rozmowy jest ich książka Chłasko, Osiecka, byle nie o miłości.
1: Tą rzeczą, która naznaczyła naszych bohaterów, jest to, że oni w tym świecie pełnym możliwości dotknęli także rewersu tych możliwości. To znaczy nie tylko tego atrakcyjnego awersu, ale także tego, co jest ceną za te możliwości. Dotknęli w sobie pewnego jądra takiej rzeczy, która ich mocno zraniła. I to są sprawy związane z intymnością, z seksualnością, z obyczajowością. I to jest tak, że nie mieli komu się poradzić. To jest jeszcze świat przedporadnikowy, świat przedterapeutyczny, przynajmniej w Polsce, bo być może na świecie już tam działały miejsca, w których można było konsultować swoje stany mentalne, ale niekoniecznie w PRL-u. A oni byli za mądrzy i za inteligentni, żeby w coś, w co wdepnęli, po prostu się z tego wydobyć i udawać, że tego nie było. To znaczy oni, każdy z nich po swojemu, na własną rękę drążyło te stany i jakby zastanawiało się nad nimi i wyciągało swoje wnioski. No, Osiecka w tym swoim języku takim, bym powiedziała, nastawionym przede wszystkim na analizę, wręcz bym powiedziała taką nadmierną. Dzisiaj leczy się z tego młodych pacjentów, prawda, że przestali analizować,
2: a zaczęli... Ale właśnie od dziecka robiła to.
1: Tak. I dzisiaj się próbuje się z dziećmi tak i młodzieżą pracować, żeby zeszły z tego, bo to jest bardzo męczące. To niebywałą ilość energii, sił witalnych spala, więc Osiecka była nad analityczna. Z kolei Marek wydawałoby się kompletne jej przeciwieństwo, ale to, że on nie rozkładał wszystkiego na czynniki pierwsze, nie znaczy, że go to wszystko po swojemu nie bolało. On to manifestował inaczej. On to przejawiał w pewnego rodzaju panikach i histeriach, które od czasu do czasu mu się przydarzały. Czyli w takich stanach doprowadzał się do jakiegoś, powiedzmy, ekstremum i tak rozładowywał te napięcia. Osiecka tą analizą, a on tym takim czymś takim. No i właśnie zdaje się, że oni, jadąc na tym samym wózku w pewnym sensie, rozumieli się. To znaczy Osiecka rozumiała te jego paniki, te histerie. Wiedziała, z czego to wynika. Przede wszystkim tego nie oceniała i potrafiła mu w tym pomóc.
2: Tak, jeszcze myślę sobie o tej wolności, o której mówicie, że ona też, myślę, że była jednak wpisana w miasto, jakim jest Warszawa, jakim wtedy była Warszawa, bo czy rzeczywiście tak było wszędzie? Pewnie nie, ale w Warszawie z pewnością wszystkie te obyczajowe przemiany, o których Karolina wspominałaś, miały miejsce. Tutaj w pewnym momencie pojawia się też taka myśl, że Osiecka, która była uwikłana właściwie w trzy relacje jednocześnie, kiedy poznała Marka Chłaskę, że stolica nawet była za mała na tego typu manewry. Taka fraza, do której się uśmiechnęłam. Ale rzeczywiście absolutnie szalone lata. Chciałabym przejść do Warszawy jako tła tej ich relacji, tym bardziej, że akt pierwszy w waszej książce zatytułowany jest Warszawa, potem jest nie Warszawa. Dla kontrastu to też mnie zaintrygowało, dlaczego taki zabieg z waszej strony, ale domyślam się w pewien sposób. Powiedzmy trochę o tej stolicy jako tle dla ich relacji i o tym, na ile była ważna, znaczy na ile była taką ojczyzną Marka, bo Agnieszce rozmawiałyśmy już kiedyś i o tym, jak Warszawa w jej życiorys jest wpisana. Jeśli chodzi o Marka, on czuł się warszawiakiem, co zresztą też pojawia się w waszej książce, niekoniecznie związanym z jakąś dzielnicą, ale z miastem jako takim, z jego charakterem. Czy możesz, Radku, powiedzieć trochę więcej o tych jego związkach z Warszawą, do której wracał, z której uciekał? Czy to jest ważne w ogóle w tej opowieści?
3: To
2: miejsce, w którym się spotykają.
3: To jest, myślę, że fundamentalne dla ich znajomości, ponieważ oni musieli troszeczkę tę Warszawę zwiedzać, żeby znaleźć kąt dla tego swojego związku. Dopóki Chłasko nie otrzymał mieszkania przy Częstochowskiej swojego, za którym nie przepadał, bo był pierwszy raz w życiu tak naprawdę sam. Miał swój własny kąt, ale nie musiał go z nikim dzielić, więc było to dla niego tak naprawdę pusta przestrzeń bez znaczenia. Więc niechętnie tam nocował, nawet z Agnieszką wolał nocować po znajomych, ale zanim to mieszkanie otrzymał, no to u Agnieszki nie bardzo było jak spędzać razem czas, choć Chłasko był, zdaje się, pierwszym chłopcem, który mógł spędzić tam noc, popraw mnie.
1: Bo był pierwszym oficjalnym narzeczonym.
3: Pierwszym oficjalnym narzeczonym.
1: Tak, już spać na Saskiej Kępie.
0: Tu się zatrzymamy, wrócimy do tej rozmowy w następnym odcinku Miasta o świcie.
4: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.

CIZ.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dlewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: 6 stopni w tej chwili w Warszawie, 8 w Krakowie, 7 w Katowicach, 10 we Wrocławiu, 8 w Szczecinie i w Koszalinie, a także w Trójmieście, 5 w Białymstoku i 5 w Lublinie i w Rzeszowie. Jeśli popada, to przelotnie jedynie na północy i północnym wschodzie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry. Dzisiaj to już było bardziej na styk niż zwykle na styk, a to znaczy, że noc była trudna, długa i wyczerpująca. Zapraszam, drodzy Państwo, do godziny 10. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Nastaw się na chill out.

0: 9 minut po godzinie 7. Słuchacie Chini. Zatruszył 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który potrwa do niedzieli 18 października. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, czyli mniej czerwonego dywanu, więcej miłości do kina. Gwiazdy nie muszą nosić na tym festiwalu smokingów, mają czuć się na luzie, przejść się po mieście, spotkać się z widzami, czyli wszystko się zgadza, tak jak powinno być. To druga odsłona festiwalu przygotowana przez Bartłomieja Polcyna i jego zespół. Program obejmuje 190 filmów z całego świata, podobnie jak w ubiegłym roku. Oprócz konkursów poświęconych nowym głosom kina, znajdziemy sekcję Konfrontacje, nawiązującą do przeglądu organizowanego od końca lat 50. Przez wiele lat ten warszawski festiwal międzynarodowy był jedynym wydarzeniem prezentującym najważniejsze filmy sezonu, trochę w duchu dawnych konfrontacji filmowych, które umożliwiały kinomanom obejrzenie w krótkim czasie największych produkcji. Ta sekcja to sygnał dla pokolenia obecnych 40-latków wychowanych na tym festiwalu, by tutaj wrócili i ponownie tego doświadczyli. A spotkań i okazji do pięknych spotkań filmowych będzie w tym roku naprawdę sporo.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 18 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. 12 dzień października, poniedziałek. Nowy tydzień, nowe wymagania, może trochę nieogarnięcia jeszcze. No tak, zwyczaj poniedziałkowy jest właśnie taki, że może być trudno. Imieniny Witolda i Maksymiliana dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Dzień Bezpieczeństwa w sieci. No a propos ostatnich wydarzeń, coraz bardziej jestem przerażona, coraz bardziej skłaniam się ku australijskim metodom rozwiązywania spraw internetu, mediów społecznościowych dla młodych ludzi, którzy powinni być pełnoletni, a już na pewno powinni mieć skończone 16 lat przynajmniej, żeby z tego korzystać. Uważam, że to największe zło i największa zmora dzisiejszych czasów. Być może teraz ogarniacie lunchboxy, jedziecie do szkół, jesteście nauczycielami, uczennicami, uczniami, wykładowcami albo macie dzieci w domu. Po prostu najchętniej wywaliłabym cały ten internet do śmietnika i wywiozła na wysypisko na drugim końcu świata. Dla człowieka jest człowiek największym skarbem i najniebezpieczniejszą pułapką. Karol Iżykowski. Na dzisiaj bardzo lubię Karola Iżykowskiego. On jest dosyć nieznany. Może dzisiaj parę słów o nim powiem, skoro już go przekrój i mój ulubiony kalendarz wywołał do tablicy. Życzę wam zatem, skoro dla człowieka jest człowiek największym skarbem i najniebezpieczniejszą pułapką, żebyście mieli jak najwięcej skarbów obok i jak najmniej pułapek.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
2: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
1: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Muzyka i głos AI.
6: To

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
16: O jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
17: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
18: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
19: Po reklamie. Nastaw się na

0: Mam nadzieję, że wasz weekend był udany. 7:38. W sobotę byłam na koncercie Leszka Możdżera w duecie Możdżer Malisz. Bardzo to było ładne spotkanie muzyczne. A w piątek byłam na koncercie też. I było to najpiękniejsze spotkanie muzyczne. I muszę powiedzieć, że był to najmniejszy koncercik świata, na którym byłam i wszyscy byli ściśnięci i siedzieli właściwie na sobie. I był to koncert Wojtka Wagrewskiego i Kasaj i było to wspaniałe wydarzenie. Więc jeśli człowiek może sobie zrobić w życiu dobrze, to powinien sobie robić dobrze i z troską myśleć o sobie, bo czasami robimy durne rzeczy i zachowujemy się zupełnie durno, a przecież może być inaczej. Teraz będzie o tym, że życzę wam dobrego poranka i tak sobie pomyślałam, że w poniedziałek powinnam wam życzyć więcej dobrego poranka niż w pozostałe dni tygodnia, bo mamy z tym poniedziałkiem wszyscy jakiś duży problem. Jeszcze się nie wydarzył, a już w niedzielę mówimy o nim dosyć pejoratywnie i w takim negatywnym zabarwieniu. Najkrótszy spór dnia, a zarazem jedna z najbardziej pojemnych. Artyści od tysiącleci wracają do tej chwili, w której noc jeszcze nie odeszła, a dzień jeszcze się nie zaczął. Rano bywa i obietnicą, i rozstaniem, i przebudzeniem, i rachunkiem sumienia, a czasem bywa wszystkim naraz. Starożytni nie traktowali poranka jako zwykłej pory dnia. U Homera Eos, bogini jutrzenki, co rano otwiera niebo różanymi palcami. Jakie to jest piękne, że to są różane palce. To jeden z najsłynniejszych epitetów w historii literatury, powtarzany i w Iliadzie, i w Odysei, niczym rytuał. Świt jest tu czymś stałym i pewnym, w świecie wojen i tułaczki, cokolwiek się wydarzy, Eos znów wstanie. Tak sobie pomyślałam w kontekście Homera, że średniowiecze dało nam osobny gatunek poezji, albę, czyli pieśń o świcie. I na przykład trubadurzy z Prowansji pisali o kochankach, którzy po wspólnej nocy muszą się rozstać, zanim nadejdzie dzień i odkryje ich sekret. Poranek stał się nagle wrogiem. I najsłynniejszym echem tej tradycji jest scena z Romea i Julii, pamiętacie? W której Julia przekonuje Romea, że śpiewa jeszcze słowik, nocny ptak, choć oboje wiedzą, że to już skowronek, zwiastun świtu i rozłąki. Literatura nowoczesna podobała sobie poranek jako punkt wyjścia. Przypominam przemianę Kawki, Ulyssesa, Joyce'a, poranne golenie na szczycie wieży, a u Virginia Woolf od czerwcowego poranka, w którym bohaterka wychodzi kupić kwiaty. I może dzisiaj, przepraszam, spadła mi książka, może dzisiaj powinniśmy pomyśleć o tym, że ta wersja poranka jest najlepsza. Nowa karta czysta, wszystko może się zdarzyć, a codzienność zostaje podniesiona do rangi wydarzenia.
1: Nastaw się na chill out.
2: Wait till you're an out.

8:48 na zegarze. Słuchacie Chini Z. To jeszcze może trochę o tym poranku. Na przykład u Mickiewicza. Mickiewicz maluje wiele razy wschody słońca nad Soplicowem, z mgłami nad łąkami i budzącym się dworem. Poranek jest u niego obrazem utraconej ojczyzny, idealnej i spokojnej, zapamiętanej w najpiękniejszym świetle. Zupełnie inny ton ma Miłosz w wierszu Dar, gdzie mglisty poranek nad ogrodem staje się chwilą pełni pogodzenia ze światem, w której nie ma już ani zazdrości, ani wstydu, ale by człowiek tak chciał pozbawić się wstydu i być bez wstydem. No a w malarstwie, no przecież, impresja, wschód słońca, port w Hawrze spowity porannym oparem, z pomarańczową plamką słońca. Krytyk użył tytułu jako drwinę i tak narodziła się nazwa całego kierunku impresjonizmu. No i właśnie to poranek dosłownie dał imię nowej sztuce. W muzyce poranki są zupełnie wyjątkowe, ale zauważmy jedną rzecz i trzeba sobie to przyznać, że w sztuce poranek rzadko bywa neutralny.

0: bywa nadzieją, gdy symbolizuje nowy początek i odrodzenie, bywa smutkiem, gdy kończy noc i rozdziela ludzi, bywa też lustrem, bo w chwili przebudzenia, zanim zdążymy włożyć codzienne maski, widzimy siebie najwyraźniej. Może dlatego artyści tak chętnie do niego wracają. Rano świat, co dzień i co dzień zaczyna się od nowa, a z nim wszystkie możliwe historie. I tych historii życzę Wam z całego serca, żeby one były ładne, piękne i wzruszające. I żebyśmy byli dla siebie życzliwi, bo właściwie życie i tak jest trudne i wymaga bez przerwy jakiegoś biegu przez płotki, skoku o tyczce, skoku w dal, wzwyż i to jeszcze w dodatku z zakupami, ciężarami, obowiązkami, pokutymi serduchami, ranami ciętymi i innymi, które ktoś nam zadał albo zadaliśmy sobie sami. No to skoro o lustrze, to lustro już teraz.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
20: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
19: A co to znaczy CCD?
20: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
21: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
22: Od Oleofarm.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: Zimno, kurteczki zakładać, wyciągać szaliczki i nawet czapeczki może również. W Warszawie w tej chwili termometry pokazują 7 stopni. Podobnie jest w Łodzi, w Częstochowie i w Krakowie. 6 w Katowicach, 6 także w Białymstoku i w Lublinie, w Gdańsku 9, 8 w Olsztynie i w Szczecinie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 na zegarze, 12 dzień października, poniedziałek, imieniny Witolda i Maksymiliana. Dzisiaj Dzień Bezpieczeństwa w sieci. I słowa Iżykowskiego na dzisiaj brzmią: dla człowieka jest człowiek największym skarbem i najniebezpieczniejszą pułapką. W życiu zarówno trafimy na jednych, jak i na drugich.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: I najważniejsze, żeby zatrzymać przy sobie tych odpowiednich. Życzę Wam tego z całego mojego wielkiego serca, czasami niezrównoważonego jednak.

0: sobie pomyślałam przed chwilą, że 9 minut po godzinie 8 jeszcze powiem wam, że jest. Jakbyście się zbierali, no to szybciej, szybciej, szybciej. Żartuję. Nie, nie. To jest ostatnia rzecz, jaką można powiedzieć człowiekowi: szybciej, szybciej. Albo otwierać drzwi, albo stać przy drzwiach. A w ogóle już poranki z nastolatkami to są takie, że ja to się cieszę, że właściwie nie dotyczy mnie to teraz, bo jestem w radiu. No bo wstanie, jest śniadanko, przygotowane wszystko i ogarnie jakoś. A tak moja matka przez całe moje dzieciństwo wchodziła do mnie do pokoju i jak mówiła 5 razy wstawaj, wstawaj, mówiłam zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. I w końcu ona mi ściągała pościel ze mnie. I wyobraźcie sobie, jest wam ciepło, jesteście w kokonie. No ale wiadomo, jak jest z matkami, wszyscy mamy matki i wszyscy wiemy, że różnie to bywa. Czasami było bardzo trudno, a czasami nadal jest trudno. I mam wrażenie, że z wiekiem jest jeszcze trudniej niż przy tym ściąganiu pościeli. Ale tak zaczęłam w temacie piosenki, bo posłuchałam, że Harry śpiewał Matyldzie, Podsiadło śpiewał Matyldzie i tak sobie pomyślałam, czy to jest jedna i ta sama Matylda? Czy to są po prostu, jak to mówiła moja sąsiadka, szwagry po mieczu, czy coś takiego? Nie wiem, ale to jakieś durne było określenie. No, tytuł to pierwsze, co widzimy w playliście. Zanim usłyszymy choćby jeden dźwięk, jedno słowo, krótką frazę, musi zaciekawić, zapaść w pamięć i jakoś oddać charakter utworu. Czasami tytułem zostaje fraza, która się powtarza w refrenie. Słuchacz ją zapamiętuje jako pierwszą. Słuchaczka też zresztą. Czasami nazwa, która w ogóle nie pada w piosence, się pojawia, tytuł staje się wtedy kluczem do interpretacji albo jakąś zagadką. Czasami to są ludzie, dedykacje, tytuły robocze, które zostały, inspiracje z innych dzieł, prowokacje, humorki, brak tytułu jako wybór. No, to jest wszystko, słuchajcie, bardzo zagadkowe, ale z tą Matyldą to sobie myślę, co to jest za dziewczyna, ta Matylda, że tak o niej śpiewają i tu, i tam.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 19 minut po godzinie 8, słuchacie Chili Z. Czekaj, który to twój mikrofon? Ten. Masz?
1: Mam.
0: O, jaki głosik masz, przedstaw się państwu.
1: Dzień dobry, mam na imię Ewa i bardzo cierpię, bo jest dzisiaj poniedziałek.
0: I co ty z tym zrobisz?
1: No co, jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: Przyszła do mnie koleżanka, teraz sobie pójdziemy...
1: Na kawę.
0: Chciałam powiedzieć prawdę, co będziemy robić, ale jak chcesz, żeby to była kawa, to kawa. Powiem ci, dlaczego poniedziałek jest taki długi, bo on się zaczyna w niedzielę od jęczenia już.
1: To prawda.
0: I po prostu on jest taki, gdy tylko pomyślisz o tym, że jest niedziela, skoro dzisiaj to jest poniedziałek, wiesz, muzycy sobie wspaniale z tym dniem radzili, oni go wyśpiewywali. A ty jak sobie poradzisz z tym poniedziałkiem, Ewka?
1: No jak to jak, pyszna kawa, rozmowa z tobą. I przypomnę sobie, że on już się zaczął, więc niedługo się skończy.
0: Yes! Proszę państwa, no, to jedziemy z tym. Po prostu życzymy wam z Ewą, z którą idziemy na kawę,
1: tak,
0: żeby on się szybko skończył.
1: On się szybko skończy, bo teraz się w ogóle dni szybko kończą, więc on się szybko skończy.
0: Są krótkie.
1: Są krótkie, ale pamiętajmy, że to wszystko jest tylko kwestią czasu.
0: I nastawienia też odpowiedniego.
1: O, to.
0: A my się umiemy nastawić.
1: Więc nastawiajmy się dobrze, pijmy pyszną kawkę i jedziemy.
0: To już. Dzięki, Ewa, że przyszłaś po mnie.
1: Zawsze dla ciebie.
0: To idziemy.
2: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
18: doradczyni klienta.
17: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
19: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
22: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
0: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
18: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
18: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
23: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
24: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio CZ.
25: Nastaw się na Chill Out.
24: Nastaw się na Chill Out.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Portret kobiecy. Wisława Szymborska. Musi być do wyboru zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta Jaspera i pisma kobiece, nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, własne pieniądze na podróż daleką i długą, tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską.
0: Jeden wiersz.

0: Reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1+1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Wkładki. Siódma. Przepraszam, dziewiąta. Siedem stopni w Warszawie. Jedziemy do Krakowa, mojego kochanego. 9 w Krakowie, 7 w Katowicach, 10 we Wrocławiu. W Szczecinie 9, 9 w Trójmieście i w Olsztynie 8. Ach, te reklamy.
0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 12 dzień października, poniedziałek, imieniny Witolda i Maksymiliana. Dzisiaj Dzień Bezpieczeństwa w sieci. Karol Iżykowski ze swoim pięknym zdaniem: dla człowieka jest człowiek największym skarbem i najniebezpieczniejszą pułapką. Takie mądre słowo na dziś. Zapraszam do 10:00. Magda Kasperowicz. Dzień dobry.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Dziś w czasie zbiorowego zmęczenia, napięcia i łatwo podsycanego niepokoju pytanie o spokój brzmi szczególnie mocno. W świecie pełnym gniewu, pośpiechu i lęku spokój bywa formą odwagi. To z niego może rodzić się coś najtrudniejszego. Gotowość, by nie odpowiadać przemocą na przemoc, nie zamykać się w sobie i nie tracić z oczu drugiego człowieka. O takiej sile, cichej, ale nie słabej, opowiada Ravi Shankar. Rozmawia z Magdaleną Różą Skoczewską w przekroju online. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, nauczyciel duchowy, założyciel fundacji Art of Living, od lat jest w drodze, przemieszcza się między miejscami, językami i ludźmi, prowadzi spotkania, warsztaty medytacyjne i oddechowe. Wracając do jednego pytania, co pomaga człowiekowi zachować wewnętrzny spokój? Chcę tylko powiedzieć, że miałam niebywałą przyjemność być na spotkaniu i na medytacji z tym wyjątkowym mistrzem duchowym i przewodnikiem i było to niesamowite wydarzenie. A jeżeli chcecie poczytać o spokoju i o tym, że nie możemy tkwić w przeszłości, bo powinniśmy iść naprzód, aby iść naprzód, potrzebujemy wewnętrznej siły, a ta przychodzi wtedy, kiedy praktykujemy między innymi medytację, jogę, ale też ćwiczenia oddechowe. To wszystko może nam pomóc w życiu w trudnych chwilach. Bardzo piękna rozmowa i właściwie, jeśli będziecie mieć szansę znaleźć książkę Shankara, to naprawdę warto, bo dzisiaj nic innego się nie liczy jak dobre relacje i prawdziwy spokój, trudny do osiągnięcia, a jeszcze przy impulsywności, przy pewnego rodzaju organicznym szaleństwie wewnętrznym, to jest coś, co jest absolutnie człowiekowi potrzebne najbardziej na świecie.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 9:39 na zegarze, a już teraz książka do dostania, pachnąca zupełną nowością, jak pyszny kaszmirowy sweterek albo wełniany, ale taki miękki. Ryż to jest najważniejsze dzieło Sutonga, jednego z najważniejszych i najbardziej prowokacyjnych współczesnych pisarzy chińskich. Fabuła powieści osadzona jest w dotkniętym głodem świecie. Chiny lat 30. XX wieku, mężczyzna z chłopskiej rodziny, który przez małżeństwo wchodzi do zamożnego klanu ryżowych potentatów i doprowadza go do upadku przez swoje niepohamowane żądze. Łamie wszystkie zasady i wywraca uporządkowany świat wartości, sam w końcu padając ofiarą cyklu przemocy, który pomógł stworzyć. W tym świecie ryż staje się żywnością i walutą, afrodyzjakiem i instrumentem tortur, symbolem wszystkiego, co dobre, ale i narzędziem zbrodni. To jest gęsta powieść i zmysłowa, w której dziwna komedia sąsiaduje z mroczną przemocą, zaskakujące bogactwo stylu zdradza wściekłą energię twórczą. Sutong jednak precyzyjnie włada piórem i niepodzielnie rządzi emocjami czytelników, a jego narzędziem jest hipnotyzujący język. Najważniejsze dzieło jednego z najważniejszych i najbardziej prowokacyjnych współczesnych pisarzy chińskich. Już teraz do dostania. Pięknie wydane i piękna okładka. Piękna. W moim ulubionym kolorze, czarnym. Magdalena.kasperowicz@gz.pl. Proszę pisać w sprawie książki.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Rafał Turowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ci minął weekend?
1: Weekend minął mi, co za niespodzianka, teatralnie. Byłem na premierze Osieckiej, byłem na premierze Orestei.
0: A jak Osiecka?
1: Spektakularna. Świetnie aktorzy rampy śpiewają. Agata Łabno, znakomita. Magdalena Kumorek, świetna. Ja myślę, że to jest taki spektakl, który zdecydowanie będzie miał swoją publiczność.
0: A masz coś swojego ulubionego Osieckiej?
1: Dobranoc, panowie.
0: O, trudno by było mi coś wybrać. Może Wariatka tańczy?
1: Wariatka pojawia się na scenie. Oczywiście Niech żyje bal. Troszkę mniej znanych utworów również. Dobranoc, panowie, niestety nie było, no ale to jest taka opowieść piosenkami, więc po prostu nie było przestrzeni akurat na te. Ja przypomnę, że poetka napisała 2500 tekstów.
0: I można je wszystkie oglądać w pięknych zbiorach Biblioteki Narodowej, bo rękopisy są dostępne dla zwiedzających. Można popatrzeć, jak kreśliła.
1: A my znamy jedną pięćdziesiątą,
0: no
1: pewnie.
0: Tak.
1: Także polecamy. A i byłem na spektaklu o kociej szajce.
0: I co?
1: No, odkryli, kto był winien. A pani odpowiem, taka jedna pani aktorka.
0: No dobrze. No to więcej Rafała Turowskiego, proszę państwa, po 10:00. Ja dziękuję za dzisiaj. Życzę państwu, żeby ten poniedziałek przyniósł samo dobro, bo różnie to z tymi poniedziałkami. Cześć.
2: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
10: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
11: Po reklamie.

0: Santa Mia.
1: W pogoni za kulturą.
0: Przy mikrofonie Magda Bauer.
2: Na początek spotkania, na które możecie wybrać się już na początku tygodnia, Halina i jej siostry, to jest organizowany przez Teatr Dramatyczny w Warszawie cykl spotkań, na którym goszczą aktorki związane z tą sceną. Tytuł nawiązuje do patronki jednej ze scen Teatru Dramatycznego, Haliny Mikołajskiej, a na najbliższym spotkaniu jutro wieczorem bohaterką będzie Agnieszka Warchulska. Porozmawia z nią Anna Sańczuk, zapraszamy o 19.00. Do Nowego Teatru zapraszamy z kolei na spotkanie wokół literackich premier. Dzisiaj w roli głównej Substancja Michała Witkowskiego, pierwsza po nagrodzonej Nikę Czytelników i nagrodą imienia Mickiewicza autobiografii i długo wyczekiwana nowa powieść mistrza polskiej prozy. Witkowski wraca tutaj do fikcji i robi to z rozmachem i literacką bezczelnością. Czytamy w zapowiedzi spotkania, które będzie miało miejsce już dzisiaj wieczorem o 19.00 w Nowym Teatrze. Wstęp jest bezpłatny. Mamy też dla Was zaproszenia do krakowskiego teatru KTO. Tutaj 14 października, czyli w środę, będzie można zobaczyć spektakl Speechless duetu Aleksandra Nowakowska, Andrzej Józefczyk. To jest pokaz w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec Kraków. Speechless podejmuje temat przemowy ciała, akuzmatyki, gestu i ciała w rygorze języka. Jeśli bliski Wam jest właśnie taki teatr, jeśli chcecie się wybrać 14 października do KTO w Krakowie, przypominam, napiszcie do nas na adres kultura@chilizet.pl.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: No niezbyt dobre wieści o pogodzie mam dzisiaj dla Was. W całym kraju pochmurno i praktycznie w całym kraju deszczowo. Chociaż chwile ze słońcem zaskoczą mieszkańców Śląska, Dolnego i Górnego, a także Podkarpacia. Temperatury wyrównane od 11 stopni w Gdańsku i Warszawie do 12 w Katowicach. 13 stopni dzisiaj w Krakowie i w Opolu, najcieplej 14 w Przemyślu i we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Własny stan skupienia w Chilizet. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3:10, dzień dobry. Jacob Allon na dobry początek naszego spotkania pięknie zaśpiewa już za moment. Mamy nowy tydzień, mamy także nową płytę tygodnia, szczegóły po 11:00, będzie konkurs taki popołudniowy, no i moc dobrego nastroju.
1: Chilizet, nastaw się na chillout.

50 lat temu jeden dzień, bo wczoraj była rocznica, oddano do użytku gierkówkę. No cóż, to jest droga wyjątkowa, powstały o niej nie tylko książki, ale nawet spektakle teatralne. Zaczęło się od tego, że przejmując władzę po Gomułce, Gierek obiecywał Polskę, która miała rosnąć w siłę, a ludzie mieli żyć dostatniej. Tak to ujął w 71 roku. Polska miała być nowoczesna, kolorowa, upowszechnienie motoryzacji przeprowadzono maluchami. Na maluchy miały śmigać po sieci autostrad. Z tej sieci autostrad miało być ich 600 kilometrów. No niestety powstała tylko jedna droga ekspresowa, Warszawa-Katowice, poszerzona do dwóch jezdni już istniejąca szosa, której dodano jednak obwodnicę miast. No cóż, dla kierowców ta trasa szybkiego ruchu stanowiła i tak niewyobrażalny zupełnie postęp, no bo dwie jezdnie na całej długości, obwodnice, sieć parkingów, co kilkadziesiąt kilometrów, stacje paliw, obiekty gastronomiczne i stacje obsługi pojazdów czy pomocy drogowej. Ta trasa z Warszawy do Katowic i z powrotem to była naprawdę Europa. Otwarto gierkówkę w Częstochowie 11 października 1976 roku. No dzisiaj już niewiele z gierkówki zostało. Przydrożne biznesy podupadały. Takim gwoździem do trumny była pandemia koronawirusa, ale jeżeli ktoś chce odnaleźć klimat tamtej gierkówki, to jeszcze można go znaleźć, tylko trzeba się naprawdę dobrze rozglądać. Niektóre lokale, wyobraźcie sobie, wciąż działają, jeżeli zyskały renomę i jeśli i właściciele przestawili się na inną, a nie tę jeżdżącą gierkówką klientelę. Przykładem jest na przykład lokal serwujący kacze żołądki w Siewierzu. Dzisiaj się śmiga do Katowic na Śląsk autostradą, już nie ma po drodze takich barów, trzeba zatankować do pełna, bo i stacje benzynowe niespecjalnie często, no ale mimo wszystko to gierkówka weszła do legendy. Autostrada jeszcze na swoją legendę zaczekać musi.

0: nowej płyty Leona Bridgesa, Watch You Dance. To jest Radio 3DZ, słuchacie nas w poniedziałkowy poranek, 21 minut po 10, nowy tydzień to i nowa płyta tygodnia, Remi Wolf. Jej krążkowi będziemy się przysłuchiwali codziennie po 11. Tymczasem na naszej playliście Dawid Podsiadło już za moment.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Jesień słychać w szumie liści, kroplach deszczu i wieczorach, które przychodzą trochę za szybko.
4: A my malujemy ją dźwiękiem. Muzyką, która rozgrzewa, kiedy za oknem robi się chłodniej. Słowami, które zostają na dłużej.
3: Chili Z. U nas jesień brzmi najprzyjemniej.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jako. Uwielbiam super ceny.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
5: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
12: Po reklamie.

25 minut do 11. Europejczycy podróżują na potęgę, mówiąc ściślej mieszkańcy Unii Europejskiej, no bo nasze zwyczaje podróżnicze są bardzo starannie badane przez Eurostat. No i okazuje się, że w zeszłym roku, bo ten podlegał badaniu, mieszkańcy wspólnoty odbyli łącznie 1 200 000 000 podróży. Były to podróże i prywatne, i służbowe, to jest to trochę ponad procent więcej niż rok wcześniej. No i dalej jest ciekawie w tym badaniu, mianowicie przede wszystkim podróżujemy po własnych krajach. Z tejże liczby ponad prawie 850 milionów to podróże krajowe, a 260 z hakiem to są podróże do innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ generalnie Europejczycy z Unii Europejskiej podróżują po Unii Europejskiej. I ciekawe jest to, że największy udział podróży krajowych odnotowano w Rumunii, prawie 90%, we Francji, w Grecji oraz w Portugalii. Natomiast najmniejszy udział był w krajach, no oczywiście najmniejszych, czyli w Luksemburgu, to zaledwie 5%, w Belgii i na Malcie. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy? W przypadku podróży krajowych największe koszty stanowią noclegi oraz transport, przy czym noclegi wyraźnie więcej, to jest 34% naszego budżetu, podczas gdy transport 1/5. Natomiast podczas podróży zagranicznych, również podczas podróży zagranicznych najwięcej wydajemy na noclegi, które pochłaniają ponad 1/3 wszystkich wydatków przeznaczonych na podróż. Transport z kolei kosztuje nas 32% wszystkich kosztów podróży. No myślę sobie, że to taki interesujący Michałek podróżniczy w świetle tego, że jesień to jest tradycyjnie czas city breaków.

Słuchasz radia GIZ.

0: Nastaw się na Chillout. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Castorama!
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
19: Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Po reklamie.

0: Loud.
1: 11 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Cholonki, nerwice, natręctw to spektakle, które można oglądać dziś i jutro w Teatrze Korens. Ta katowicka scena gościć będzie też wkrótce premierę irlandzkiego aktora i reżysera Peadara de Burga. To będzie Frankenstein na podstawie dzieła Mary Shelley. Spektakl grany w języku angielskim. Jak zapowiadają twórcy, sztuka czerpie inspiracje z klasycznego dzieła, jednocześnie przenosząc je do współczesności, wydobywając motywy zemsty, przemocy i osobistych korzeni z krajobrazu Śląska. Premiera 31 października w Teatrze Korens w Katowicach, a kolejna listopadowa premiera w Korensie będzie adaptacją książki Emilii Dłużewskiej pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych w reżyserii Piotra Bułki. Przypominamy też o festiwalu Jazz i Literatura na Śląsku. W tym roku rozgrywa się on w Chorzowie i Mikołowie. Marzena Anioł w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji opowiadała nieco więcej o wydarzeniach tej edycji.
3: Koncert, znowu taki kameralny koncert portugalskiego pieśniarza, gitarzysty, wokalisty, kompozytora, który nazywa się João de Souza. Jest to człowiek, który wspaniale operuje swoim głosem. Oczywiście śpiewa głównie po portugalsku, ale zaraz tego, że od 20 lat mieszka w Polsce, więc zna też język polski. Dwie piosenki na pewno zdarzą się po polsku w tym, ale co mnie najbardziej zauroczyło, to to, że potrafi śpiewać w zasadzie szeptem, a jest to przecudnie słyszalne. Także zapraszamy też na tą taką ucztę pomiędzy fado a współczesną piosenką autorską.
2: Ten koncert 19 listopada w Mikołowie. I skoro muzyka i jazz, to przypominamy jeszcze o serii koncertów Space of Jazz w Mazowieckim Instytucie Kultury. Jesienny sezon rozpocznie kwintet Michała Małoty i to jest Michał Łota, który gra na saksofonie altowym. Saksofon altowy to również instrument Szymona Ziółkowskiego, pianino Aleksander Żurawski, Wojtek Traczek, kontrabas, Teo Olter, perkusja. Od takiej szerokiej improwizacji panowie idą w kierunku melodii i takich kompozycji, które jednak mają jakąś założoną konstrukcję, chociaż oczywiście wciąż jest to jazz i muzyka, która powstaje na żywo. Zapraszamy na koncert 14 października o 19.
0: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 3 po 11, dzień dobry, dobrego poniedziałku winszuję i zapraszam do słuchania Chili Z. U nas już za kilka minut pierwsza odsłona naszej nowej płyty tygodnia. Krążek zatytułowany Matt, Remy Wolff.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Peli Wolf wydała nową płytę. Artystka przyszła na świat w 1996 roku w Palo Alto i nagrała trzy płyty. Ta, która ukazała się dopiero co, bo 9 października, jest, cytuję, najsmutniejszą, jaką kiedykolwiek napisałam, ale jednocześnie najbardziej zabawną. Tyle sama Remi o swojej płycie. Motywem przewodnim, tytułem jest właśnie błoto. Tutaj błoto jako symbol emocjonalnego bałaganu, z którego wychodzi się, jak twierdzi artystka, czystszym i silniejszym. Wśród gości John Mayer, między innymi w utworze Moon So High, ale dzisiaj na dobry początek z naszej płyty tygodnia posłuchamy utworu zatytułowanego Bottle.

0: Slim Pickings, skąpy wybór, mizerne resztki, to nie jest refleksja po jakiejś kolacji zjedzonej przez Sabinę Carpenter, no taki komentarz tego, co dzieje się na portalach randkowych. 23 minuty po 11, Charlotte Day Wilson za moment.
1: Autopromocja.
2: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z.
3: Let's go to the corner store.
2: Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polfarm.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
0: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią poradzi.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
2: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z. Po reklamie. Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Brytyjski magazyn o podróżach Condé Nast Traveler opublikował wyniki głosowania czytelników i czytelniczek nie tylko z Europy, z całego świata, w którym to rankingu wybrano ulubione miasta europejskie. Czytelnicy głosowali na bardzo wiele aspektów, na przykład jakość restauracji, oferty sklepów, hoteli, łatwość poruszania się i tak dalej. No i ulubionym miastem europejskim świata został tutaj, nie ma chyba niespodzianek, Paryż. Redakcja zwraca uwagę na to, że oczywiście niepodrabialny, romantyczny klimat, ale także w ciągu ostatnich kilku lat Paryż przechodzi pozytywne metamorfozy. Na przykład po 100 latach można się kąpać w figurującej na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO sekwanie, bo otwarto w Paryżu kilka plaż nad rzeką. Drugie miejsce w tym rankingu zajął Stambuł. No powiedzmy sobie szczerze, pół Stambułu należy do Europy. Tutaj podróżnicy doceniają bardzo bogate dziedzictwo i historyczne, i naukowe, a także atrakcyjną bazę hotelową w historycznych budynkach. A na miejscu trzecim, i to jest pewnego rodzaju niespodzianka, Valletta, stolica Malty, którą twórcy rankingu nazwali maleńkim śródziemnomorskim klejnotem, i faktycznie Valletta jest miastem, czy też miasteczkiem, może lepiej powiedzieć, naprawdę fantastycznym. Kraków okazał się jednym z niewielu miast naszej części Europy, które się w tym rankingu znalazło, a w rankingu zabrakło na przykład Pragi, Berlina czy też Lwowa.

Casey Hill w Chili Z, 14 minut do godziny 12. 12 dzień października. Columbus Day po drugiej stronie Atlantyku świętują, a na całym świecie dzień bezpiecznego komputera. Może z okazji tego święta warto przeskanować nasze urządzenie, a nuż coś tam się znajdzie nieciekawego.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: 12 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: Spragnienie Piękna to akcja organizowana co roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego. Chodzi o to, żeby wesprzeć muzeum i zgromadzić fundusze na zakup współczesnych dzieł sztuki.
2: Formuła jest od kilku lat podobna, czyli jest to kolacja dobroczynna, kolacja z aukcją dobroczynną. A w tym roku pierwszy raz udało nam się zorganizować tą wystawę przedaukcyjną w Muzeum Narodowym. Jest to może niewielka wystawa, ale myślę, że bardzo interesująca i dla wszystkich zwiedzających jest też czymś nowym, bo jest po prostu tą wystawą przedaukcyjną, można wejść na nią bezpłatnie i jest po prostu bardzo świeżym takim spojrzeniem na sztukę.
1: Mówiła w rozmowie z nami Anna Klamer, wicedyrektorka Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. W tej odsłonie główną rolę grają prace autorstwa duetu Pani Jurek.
2: Kolektyw Magdy Jurek z Michałem Boreckim jest już bardzo znany i w różnych krajach Europy artyści wystawiają swoje rzeczy, pokazują na różnych festiwalach i pokazach, wystawach w całej Europie. Ta nasza współpraca od kilku lat właśnie tak wygląda, że zapraszamy uznanych artystów, którzy tworzą na granicy designu i sztuki, czyli mają już taką ugruntowaną pozycję i do tego dopraszamy przeważnie 12 artystów, którzy w jakiś sposób interweniują, ingerują w te dzieła.
1: Tym razem to jest 13 nazwisk, a na tej liście są takie nazwiska jak Jadwiga Sawicka, Maurycy Gomulicki, Ksawery Wolski, Dorota Masłowska, Karol Radziszewski. 19 października dzieła sztuki trafią pod młotek podczas dobroczynnej kolacji i aukcji Spragnienie Piękna Kurioza, a wystawa, która w tej chwili jest prezentowana bezpłatnie w Muzeum Narodowym, potrwa do 18 października. Odyseja Nowochódzka to też cykliczne wydarzenie, na które zapraszamy Was do Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. W tym roku pod hasłem Pamięć Wody zaplanowano ponad 15 wydarzeń. To będą wystawy, spotkania, warsztaty, wykłady, koncerty, a także debata poświęcona początkom Nowej Huty. Będziemy zastanawiać się nad tym, czy woda może być archiwum miasta, czy krajobraz przechowuje ślady ludzi, którzy żyli w nim przed nami. Punktem wyjścia do projektu stała się powieść Tam na niebie są rzeki, autorstwa Elif Szafak, w której jedna kropla wody przemierza stulecia, przekraczając granice miejsc i czasu, stając się świadkiem i nośnikiem opowieści. Cykle rozpoczną czwartkowe warsztaty prowadzone przez Annę Nacher. Już w piątek premiera performansu List miłosny do wody. Wyreżyserowała go Małgorzata Szydłowska, a na scenie zobaczymy Małgorzatę Gorol, Martę Ziębę i Adama Borysowicza. Wydarzenia potrwają do niedzieli. Więcej szczegółów oczywiście na stronie internetowej Teatru Łaźnia Nowa. Noc Bibliotek to wielkie święto wszystkich, którzy kochają czytać. Podczas nadchodzącego weekendu obejmie całą Polskę i wszystkie rodzaje bibliotek. Towarzyszy jej w tym roku akcja Podziel się książkami, która oczywiście zachęca do przenoszenia własnych egzemplarzy, ale przede wszystkim każda ze zaangażowanych instytucji przygotowuje specjalny program. To nie tylko spotkania z autorami, to także rozmaite warsztaty, na przykład tworzenia reportażu radiowego czy spektakle. Młode Horyzonty, festiwal, który pewnie dobrze znacie, z okazji Nocy Bibliotek wybrały dwa tytuły, które warto obejrzeć. To Ronia, córka zbójnika i mama mu wraca do domu. Na seanse, podczas których będzie można zobaczyć te filmy, też traficie w kilku, a może nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu bibliotekach w całej Polsce. Mapka wydarzeń jest na stronie Nocy Bibliotek.
3: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
3: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: I już mamy poniedziałkowe popołudnie, 4 minuty po 12. Sunburn, James Vincent McMorrow rozpocznie to poniedziałkowe popołudnie. Później przeniesiemy się do Włoch, a później namówię Was do udziału w konkursie takim popołudniowym.

0: 12 minut po południu, teraz mam dla Was informację zgoła kulinarną. Trochę też po to, żeby wspomóc apetyt przed pójściem na lunch, no bo to już ten moment, za chwilę. Zakończyła się 10. edycja Pucharu Świata Twórców Tiramisu w Treviso. Treviso, jak się powszechnie uważa, jest miejscem, gdzie ten deser się przed ponad pół wieku temu narodził. Wzięło udział w tych mistrzostwach świata aż 320 amatorów z 33 krajów. Oceniało ich 130 jurorów i degustatorów, którzy zostali wyłonieni w konkursie. No z jednej strony chciałbym być takim degustatorem, z drugiej strony konsekwencje tego, no co, znów musiałbym wymieniać garderobę? No naprawdę. W każdym razie zwycięzcami tej edycji zostali Brazylijczyk, który przygotował tiramisu według przepisu klasycznego, oraz Włoch, który był autorem takiej kreatywnej wersji deseru. On na co dzień jest inżynierem, a przygotował przysmak w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i miodem cytrynowym. Zawodnicy mieli 40 minut na przygotowanie tiramisu według klasycznej receptury z 6 składników: jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao, lub we własnej wersji mogli dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. No strasznie zgłodniałem, mówiąc szczerze, i dzisiaj na deser, jeśli tylko gdzieś będzie, spróbuję. Nie wiem, czy będzie w kształcie ula, nie sądzę. Ale jednak. Fajnie to brzmi, prawda? Organizatorzy Pucharu Świata w każdym razie informują, że rozpoczęto zapisy na zawody w roku przyszłym.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Kamisz, jeden z naszych ulubieńców. Chciałem powiedzieć za 40 minut pierwsza, ale cóż to za godzina. Za kilka minut konkurs taki popołudniowy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Ach, remont zrobisz! Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci pana Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
10: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
12: Chill Z.

28 minut do pierwszej. Płyta Imani, nowość, książka pani Agnieszki Schubert, rozliczenie, no i Malta. Między fiestą a siestą pomyślałem, że skoro Valletta zajęła trzecie miejsce najbardziej ulubionych miast europejskich, to dzisiaj przewodnik po Malcie, przewodnik, reportaż właściwie, będzie jak znalazł. Książka Karoliny Miller i Piotra Andruszko. To jest zestaw nagród w konkursie takim popołudniowym, do udziału w którym gorąco namawiam. Mamy jak zawsze trzy pytania, spośród których zawarte w trzech kategoriach. Wybieramy sobie jedną kategorię, czytam pytanie w niej ukryte i trzy odpowiedzi, te poprawną wskazujemy. 321 321 500. Zachęcam.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Krzyśku, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Malta, nie wiem, byliśmy czy nie?
2: Jeszcze nie.
1: Zapraszamy, bardzo ładnie. Książka Agnieszki Schubert, Rozliczenie, płyta Iman i taki drobiazg od Chili Z na dobrą pamięć. Mam dla ciebie trzy kategorie. Startujemy?
2: Jasne.
1: Dobra, kategoria prawda, kategoria związki frazeologiczne i kategoria ubiór.
2: Takie to są ta druga.
1: Czyli związki, tak?
2: Tak.
1: Dobra. Krzysztofie, pytanie będzie związane z historią, ponieważ jest taki związek frazeologiczny jak pleść, jak piekarski na mękach. I ono się wzięło od faktycznie prawdziwych tortur, jakim poddano szlachcica z Sandomierza. Ten szlachcic nazywał się Michał Piekarski i on próbował dokonać zamachu na życie króla. No i będę cię pytał o nazwisko tego króla, czy też o to, o którego króla chodziło. Czy też Piekarski miał dokonać zamachu na A. Zygmunta III Wazę, B.
2: Tak, zdecydowanie.
1: B. Michała Korybuta Wiśniewieckiego, czy też C. Augusta Mocnego.
2: To pierwsza.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: No, bo jak się wie, to jest zawsze łatwiej.
2: No.
1: Dobra.
2: Jestem miejscowy.
1: A, no prawda.
2: Jest też ulica.
1: Jest też ulica, prawda. Pozdrawiamy współpracowników, których również bardzo dobrze słyszymy przez radio, tak się składa.
2: Tak, jest głośno.
1: Dosyć, ale konkurs faktycznie poszedł ci brawurowo. No to gratuluję w takim razie i dobrego popołudnia życzę.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: Nastaw się.
3: Na Chillout.
0: Chillout.

0: To jak Tala Dominika Wiegańska wie najlepiej, co to znaczy być easy w Sunday morning.
1: Wczoraj doskonale poczułam. Od 6 rano na nogach, tak.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przyniosła Dominika do studia powiew jesiennej Warszawy.
1: Deszczowej w dodatku.
0: No właśnie, coś z tą pogodą nie tak jak trzeba.
1: A czapkę masz?
0: Wszystko mam.
1: To dobrze, to znaczy, że jesteś przygotowany.
0: Mimo to, wiesz, że mam w sobie jeszcze taki chęć zmiany świata, wyjdę i napiszę reklamację, że w ogóle mi się to nie podoba, co się dzieje.
1: I wyślesz ją do kogo?
0: Jeszcze nie wiem, ale do kogoś wyślę. Od 13 Dominika Biegańska.
1: Zapraszam.
0: Rafał Turowski, dziękuję. Mimo wszystko dobrego popołudnia życzę i słyszymy się jutro o 10.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarma.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: po reklamie.

0: Punktualnie o godzinie 13. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Możesz tak i tak też możesz. Pod tym hasłem startuje dzisiaj Festiwal Kultury Bez Barier. Do 18 października w całej Polsce traficie na wydarzenia adresowane do osób z niepełnosprawnościami i bez, starszych, młodszych, z dziećmi, bez dzieci, stałych uczestników i uczestniczki kultury, a także tych, którzy na wydarzeniach bywają rzadko. To będzie 6 dni pełnych dostępnej kultury, 175 wydarzeń w ponad 20 miastach w całej Polsce, a na start śmiech. I takie pytanie, czy z dostępności można się śmiać? Organizatorzy twierdzą, że można, a czasem nawet trzeba. 14. Festiwal Kultury Bez Barier rozpocznie stand-up ludzi dostępności. Takie żartobliwe i bezkompromisowe spojrzenie na dostępność od środka. No i na tym festiwalowa dawka humoru się nie kończy, bo teatry w całej Polsce będą zapraszać na spektakle komediowe. W warszawskim teatrze Komedia Głusi przejmą scenę podczas slamu komediowego, bo, tutaj cytuję organizatorów, dostępność jest poważną sprawą, ale nie oznacza to, że zawsze trzeba mówić o niej z poważną miną. Na finał niedzielni zaproszą nas do tańca 18 października o 10 dokładnie na patio Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ale wydarzenia są w całej Polsce, a wszystkie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Halina i jej siostry to organizowany przez Teatr Dramatyczny w Warszawie cykl spotkań, na którym goszczą aktorki związane z tą sceną. Tytuł nawiązuje do patronki Haliny Mikołajskiej, patronki jednej ze scen w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a jutro właśnie tutaj spotkamy się z Agnieszką Warchulską. Rozmawiać z nią będzie Anna Sańczuk. Zapraszamy o 19. Jeszcze jedno ogólnopolskie wydarzenie, które będzie miało miejsce w najbliższym czasie, to Noc Bibliotek. Podczas nadchodzącego weekendu obejmie całą Polskę i wszystkie rodzaje bibliotek, a towarzyszyć jej będzie akcja Podziel się książkami. Do tego oczywiście spotkania z autorami, warsztaty, rozmaite, bo będzie na przykład warsztat tworzenia reportażu radiowego. Będą też seanse filmowe. Młode Horyzonty z okazji Noc Bibliotek wybrały dwa tytuły, które warto obejrzeć. To Ronia, córka zbójnika i Mama mu wraca do domu. Hasło tegorocznej nocy, biblioteka się sprawdza, odnosi się do czasu dezinformacji, deepfake'ów i tego, że w bibliotekach zawsze znajdziemy źródła godne zaufania.
2: Więcej Magdy Bauer punktualnie o 14.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
2: I znowu jest poniedziałek. Dzień dobry, 2:02. Mam nadzieję, że nie jesteście tak pochmurni jak ten poniedziałek. Tego wam życzę. Przynajmniej przez najbliższe 3 godziny. Zapraszam do 16.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Caroline i Cloud Nine. 10 minut po 13 w przenikaniu w Chili Z. Dawno o nic nie pytałam, chociaż wczoraj miałam pytanie konkursowe, ale ono było kulinarne i dzisiaj zamierzam książkę Kitchen Confidential spakować i wysłać, bo wczoraj wieczorem tak usiadłam do tych waszych kulinarnych maili, przeczytałam je wszystkie, więc dzisiaj wysyłam prezenty. Co oglądacie dobrego? Bo może po drugiej stronie radia są fani seriali. Ja przez ostatnie miesiące praktycznie nie odkryłam nic takiego, co by mnie aż tak bardzo wciągnęło, ale wierzę, że wy macie tak dobre polecenie na jesień, że może podzielicie się z innymi. dominika@chiliz.pl, możecie Instagramem, jeżeli wolicie, ale mailowo będzie, myślę, najprościej. Jeżeli macie doskonałe serialowe polecenia na jesień, bo to już jest trochę ten klimat. Deszcz, wiatr, szybkie wieczory, kocyk, świeczka, herbata i co dalej? Dajcie znać. To tak na rozluźnienie, na sam początek tego programu. Charlie XCX i Camera. To już teraz, a zaraz po niej Ben Bomer w utworze Rust.

To Ben Bomer i Rest. Zapytałam o seriale. No już dajcie znać. Kasia poleca Detektywa Hall na podstawie Kryminałów Nesbo i napisała, że poleca z oryginalnym norweskim dźwiękiem i napisami super klimat i totalnie w temacie książek, więc oddaję to polecenie, bo jeżeli jesteście fanami twórczości Nesbo, to myślę, że docenicie. Natomiast Monika z Kalwarii napisała o serialu Inna Ja. To jest turecka produkcja. To coś dla tych, którym na przykład nie przeszkadza, że ten język jest no taki do przyzwyczajenia się. To na Netflixie, gdyby ktoś potrzebował polecenia o takiej no, drodze przez duchowość. Powiem tak prosto i krótko, ale być może będziecie mieli ochotę odkryć więcej. Za chwilę, czy te wasze seriale to dzisiaj będą się tutaj przewijały, bo mamy no, jeszcze niespełna 3 godziny przed sobą, więc poradzimy sobie z tymi wszystkimi poleceniami. Ja też przede wszystkim chciałabym oddać te polecenia wam, tak żebyście mogli sobie wykorzystywać. Za chwilę wybierzemy się do Berlina, właściwie to trochę do przeszłości w Berlinie, ponieważ już za chwilę będzie tam można oglądać doskonałą wystawę. Jeżeli kojarzycie genialną parę Uleja i Marina Abramowicz, to będziecie zainteresowani.

0: autopromocja.
1: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Let's go to the corner store and buy some fruit. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie,
14: bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
18: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Neonet, Neonet,
21: to korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
22: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
20: Neonet.
1: Po reklamie.

0: Damien Ballet Obsolete. No chyba jeden z takich największych hitów tego roku. 20 minut pozostaje do godziny 14. Teraz przystanek Przyszłość i przystanek Berlin, ponieważ już za chwilę będzie można obejrzeć tam bardzo wyjątkową wystawę. W tym roku w marcu minęło 6 lat od śmierci Uleja, czyli niemieckiego artysty, fotografa, performera, którego no, też twórczość na stałe zapisała się w historii sztuki, chociażby ze względu na długoletnią romantyczną relację z serbską artystką Mariną Abramović. Tym razem ich wspólne fotografie na wystawie Ulej, Ulej and Abramović w Neue National Gallery i wideo, i fotografii, i rzeźby, i rysunki, oprócz tego szkice, listy i imponderabilia. Taki przełomowy występ na żywo autorstwa Uleja i Mariny Abramović też będzie można zobaczyć na tej wystawie, bo w tym roku mija 50 lat od pewnego wydarzenia, kiedy Ulej ukradł dzieło sztuki z Nowej Narodowej Galerii, przewiózł to dzieło sztuki samochodem do domu pewnej rodziny migrantów w Kreuzborgu. No i teraz Neue National Gallery powraca do tej przełomowej interwencji, no właściwie tą wystawą Ulej, Ulej and Abramović. Jeżeli mielibyście ochotę, to od 28 listopada tego roku aż do 2 maja przyszłego roku. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zaplanować taką małą wycieczkę do Berlina i przy okazji zobaczyć właśnie tę wystawę. Dlatego podpowiadam. A my gramy dalej. Blauka i Volta.
1: Chili Z. Gra po polsku.

To Caleb i jego kuzyni z Kings of Leon, My Whole World. Za 10 minut będzie 14. To oznacza, że już za 10 minut na tej antenie słyszycie się z Magdą Bauer.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Po reklamie.

0: Minęła 14. W studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Labirynt Fauna zadebiutował na ekranie 20 lat temu. Film zdobył 109 nagród, w tym 3 Oscary, i przyniósł reżyserowi Guillermo del Toro międzynarodowe uznanie, umacniając jego pozycję jako jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców filmowych. Teraz wizjonerskie arcydzieło powraca na wielkie ekrany. Polska publiczność będzie mogła zobaczyć film w kinach od 30 października, ale wcześniej przedpremierowo Labirynt Fauna zostanie pokazany podczas Splat Film Fest w warszawskiej Kinotece. To baśń, która opowiada o naszym świecie z taką samą siłą i aktualnością co 20 lat temu, a być może dzisiaj potrzebujemy tej opowieści bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zaznacza Guillermo del Toro. Zapraszamy więc do kin. Mateusz Szabłowski pokaże swoją wystawę The Stone and His Boy, Kamień i jego chłopiec w Londynie. To opowieść o podróży rozumianej znacznie szerzej niż przemieszczanie się między miejscami. Młody artysta przygląda się pamięci, tożsamości i relacji centrum-peryferie, zestawiając doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej z londyńskim kontekstem queerowej kultury Vauxhall. A przede wszystkim proponuje tutaj uważność wobec tego, co marginalne, lokalne i często nieobecne w oficjalnych narracjach. Wystawa w ramach festiwalu Teraz Polska Londyn 2026 potrwa od 15 do 26 października. Dzisiaj pogoda mniej zachęca do spacerów, ale podczas weekendu być może będzie lepiej i być może zechcecie zaplanować jakąś nieco dalszą wycieczkę. My proponujemy Pałac w Jabłonnie i kolejną wystawę Galerii Polish Art and Design w tym właśnie miejscu. Tym razem jedno z dzieł prezentowanych właśnie tu przyjedzie prosto z Włoch.
2: Na wystawę Sztuka Wyobraźni zostanie przywieziona rzeźba Polaris, która właśnie w minionym wrześniu była prezentowana na festiwalu Szkła w Wenecji. To jest impreza The Venice Glass Week. To jest chyba raczej taki powrót do jakichś starszych festiwali, festiwali szkła, no bo jednak wyspa Murano no, ma niesamowitą tradycję, ta wyspa wenecka. A Kasia Bułka-Matłacz została zaproszona przez organizatorów. Wprawdzie tam wiele osób prezentowało swoje rzeźby, ale była taka wystawa premium, do której tylko 50 artystów zaproszono i w tym właśnie tę rzeźbę Polaris.
0: Mówi Agnieszka Ostrowska-Domalążek, organizatorka wystawy. Wernisaż 18 października o 14.30. Wystawa potrwa do 25 października. To jest oczywiście jedna z prac, które zobaczymy w Pałacu w Jabłonnie. Tym razem będzie ich znacznie więcej. Jeszcze na pewno będziemy o nich mówić, ale teraz już proponujemy wizytę na wernisażu, który będzie miał miejsce o 13, a wcześniej jeszcze koncert muzyki klasycznej Estrada Młodych w ramach cyklu Pałacowe Spotkania z Muzyką. O 13 koncert, o 14.30 wernisaż. Wstęp jest wolny.
3: Na Magdę Bauer o 15 też wstęp jest wolny, więc zapraszamy.
0: Zapraszam.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
0: 4 minuty po godzinie 14. Dzień dobry dla tych, którzy dopiero niedawno włączyli radio. To jest poniedziałek, ale myślę, że już w tym poniedziałku wszyscy się ułożyli i zdążyli zauważyć, że mamy taki, a nie inny dzień tygodnia. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A zaczynamy od Black Pumas, Sauvignon. To już teraz. Za chwilę zajrzymy do Korei, bo oni mają dość nietypowe sposoby na różne życiowe dolegliwości. Tak na przykład próbują pozbyć się samotności. Jak to robią? Opowiem za chwilę.

To ten zdolny młodzieniaszek, czyli Sombry i Potential w Chili Zet 11 minut po godzinie 14. A teraz mały przystanek Korea Południowa. Średnio przeciętny Koreańczyk z Korei Południowej pracuje 52 godziny w tygodniu. Ale okazuje się, że oni są bardzo, bardzo samotni. I wydawałoby się, że skoro chodzą do pracy, no to jednak to służy socjalizacji. No, niekoniecznie. Może nie rozmawiają ze sobą w pracy i to z tego wynika. Dlatego Koreańczycy wymyślili coś takiego jak Pet Pebbles. I wzorując się trochę na Tamagotchi, ci urodzeni w latach 80-tych, 90-tych może pamiętają, bo nosiliśmy Tamagotchi w kieszeni, karmiliśmy i tak dalej. Wymyślili sobie kamienie przyjaciół. No, kupujesz kamień. I to wymyślił pewien mężczyzna, sprzedał 1,5 miliona kamieni. Temu kamieniowi dorysowujesz uśmiech i oczka i dbasz o niego. Czyli przynosisz go ze sobą do pracy i w momencie, w którym jest ci smutno albo po prostu wszyscy inni są jakoś negatywnie nastawieni, wyciągasz sobie kamyczek i do niego mówisz. Był ostatnio taki film z Ryanem Goslingiem. Może to historia trochę inspirowana. W każdym razie Koreańczycy wymyślili Pet Pebbles. A gdybyście czuli się osamotnieni w pracy, to pamiętajcie o kamyczkach. Podpowiadam. Podróżujemy sobie trochę, ale fajne jest to nasze polskie podwórko muzyczne, więc zagramy kawałek, który doskonale znacie z naszej anteny. Daria ze Śląska. Z pozdrowieniami dla Śląska. To nie zabawa.

The Girl in Red i kawałek Bloom, czyli utwór, który dołączył do naszej anteny w ostatni piątek. 20 minut po 14. Małe polecenie dla tych, którzy lubią podcasty. Jeżeli dzisiaj po południu będziecie potrzebowali fajnego podcastu, to wczoraj o godzinie 12 w audycji Czego pragną mężczyźni pojawił się Maciej Kawalski, czyli reżyser tej głośnej kinowej lalki, którą obejrzało już ponad milion widzów. Bardzo sensownie mówi ten człowiek. I ja co prawda słyszałam początek tej rozmowy, ale mądrego człowieka to czasami dobrze posłuchać. Więc gdybyście mieli chęć, to sprawdzajcie. Podcasty są dostępne na player.chiliz.pl. Dawid Podsiadły i Kasia Nosowska. Numer, który wiem, że ma swoich fanów po drugiej stronie radia. Za chwilę, skoro czas jest taki jeszcze pracowy, zajrzymy do pewnego tematu dotyczącego pieniędzy. Bo podobno my, Europejczycy, o tych pieniądzach nie potrafimy rozmawiać.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portis Head obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
2: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Po reklamie.

Arlo Parks i Heaven, czyli Z, o 14.38. Podobno my Polacy deklarujemy, że całkowicie naturalne jest dla nas rozmawianie o pieniądzach. Prawie 70% przepytanych, ankietowanych odpowiedziało, że nie mają z tym problemu. Jednocześnie okazuje się, że wolimy radzić się internetu w sprawach finansów niż naszych najbliższych. Dlaczego? Może dlatego, że 19% ankietowanych odpowiedziało, że rozmowa o pieniądzach to jest źródło konfliktów. I może tak być, szczególnie w bliskich relacjach. Bywa, że nie lubimy na ten temat rozmawiać z naszymi partnerami. I to w ponad 15%, jeżeli chodzi o odpowiedzi. No, a czasem boimy się w ogóle takich dyskusji. Musimy się tego nauczyć, dlatego że powinno być to całkowicie normalne i oczywiście może nie wynieśliśmy tego z domu, ale czas najwyższy jednak trochę ten temat zmienić, bo to nie jest nic wstydliwego. Mówię o tym dlatego, że mamy porę taką, że raczej wszyscy są w pracy, a okazuje się, że warto mówić o pieniądzach, bo po pierwsze, jakoś tak uruchamiamy w sobie poczucie wspólnoty, mamy nad tym wszystkim większą kontrolę, mniej się wstydzimy. No i też przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest taki ważny krok w przekazywaniu zdrowych nawyków finansowych naszym dzieciom. Czyli, żeby mieć spokój w życiu, warto jest zadbać o pewne rzeczy. W tym akurat również o ten aspekt, bo ostatnio gdzieś tam rzuciliśmy hasło, co jest w życiu ważniejsze. No jest mnóstwo rzeczy ważnych w życiu. Zostawiam wam do rozważenia ten temat, bo tak wrzuciłam. Ale myślę, że warto gdzieś tam go rozkminiać trochę bardziej. Żeby też niekiedy zawalczyć o siebie. Duran Jones i The Indications. Flower Moon. To już teraz. Zrobię głośniej, żebyście się nacieszyli tym numerem.

generacji Z. Oni cenią sobie autentyczność, przynajmniej tak powinno być. Może nie wszyscy, ale jednak w badaniach wychodzi, że autentyczność, a nie sztuczność, to jest coś, co charakteryzuje właśnie Gen Z. I tak jak były już różne dziwne określenia typu cringe'owy, delulu i tak dalej, tak teraz w internecie furorę robi hasło poliestrowy. Podobno poliestrowe może być wszystko. I influencer może być poliestrowy, i marka może być poliestrowa, i nawet relacja międzyludzka też może być poliestrowa. Chodzi o coś, co jest zwyczajnie sztuczne. Czyli w internecie zadomowiło się już na dobrze, wszystko wzięło się od polyester edits, czyli od takich efektownych montaży fanowskich, pełnych filtrów i agresywnej muzyki, a teraz już na stałe weszło do języka Gen Z. Skoro nie chcą poliestrów w swoim życiu, no to może powinniśmy od nich akurat pożyczyć sobie to określenie, no bo nikt nie chce poliestrowych relacji. Raczej takich się pozbywamy. Więc mówię to też w kontekście tego, że kilka dni temu mówiłam o plebiscycie na młodzieżowe słowo roku 2026 i kto wie, czy właśnie wśród tych propozycji pojawi się określenie poliestrowe wszystko. Zobaczmy. Natomiast jeżeli chodzi o Gen Z, to mamy tutaj takiego przedstawiciela muzyki, niezwykle utalentowanego.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2409.

0: 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć. 8

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
8: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
10: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chili Z.
13: Chili Z. Jest punktualnie 15, jest Magda Bauer.
14: W pogoni za kulturą.
13: Zaglądamy na Śląsk. Juliusz Wręczony to jest nagroda za literacką biografię i przyznawana jest co roku przez kapitułę złożoną z naukowców oraz krytyków. W konkursie biorą udział autorzy publikacji wydanych w poprzednich 12 miesiącach, a patron nagrody Juliusz Roger to był niemiecki lekarz, który przyjechał na Górny Śląsk w połowie XIX wieku w czasie epidemii tyfusu. To dzięki jego staraniom w Rybniku wzniesiono m.in. szpital, chociaż to oczywiście nie jedyna jego zasługa. W finale w tym roku znaleźli się Łukasz Garbal za książkę Wenkowicz Życie na kraterze, Krzysztof Iszkowski za Idola, Życie doczesne i pośmiertne Karola Marksa, Krzysztof Łapiński za Najmądrzejszego, biografię Sokratesa i Piotr Szarota za książkę Felicita, psychobiografia Felicity Westfali. A nagrodę odebrały dwie autorki, Maria Ciesielska i Anna Wacławik za opublikowaną nakładem wydawnictwa Agora, biografię lekarza, mikrobiologa, a także filozofa nauki Ludwika Fleka. W dziele liczącym sobie 800 stron autorki przedstawiły życie urodzonego we Lwowie naukowca, który przeżył getto lwowskie i obozy koncentracyjne. Wiedza pozwalała mu ocalić życie własne i innych. W Warszawie warto odwiedzić w tych dniach m.in. Muzeum Narodowe. Tutaj wystawa towarzysząca tegorocznej odsłonie akcji Spragnieni Piękna. Co roku jest ona organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego, a chodzi o to, żeby wesprzeć instytucje i zgromadzić fundusze na zakup współczesnych dzieł sztuki.
15: Formuła jest od kilku lat podobna, czyli jest to kolacja dobroczynna, kolacja z aukcją dobroczynną. A w tym roku pierwszy raz udało nam się zorganizować tą wystawę przedaukcyjną w Muzeum Narodowym. Jest to może niewielka wystawa, ale myślę, że bardzo interesująca i dla wszystkich zwiedzających jest też czymś nowym, bo jest po prostu tą wystawą przedaukcyjną, można wejść na nią bezpłatnie i jest po prostu bardzo świeżym takim spojrzeniem na sztukę.
13: Mówiła w rozmowie Anna Klamer, w rozmowie z nami Anna Klamer, wicedyrektorka Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. W tej odsłonie główną rolę grają prace autorstwa duetu Pani Jurek.
15: Kolektyw Magdy Jurek z Michałem Boreckim jest już bardzo znany i w różnych krajach Europy artyści wystawiają swoje rzeczy, pokazują na różnych festiwalach i pokazach, wystawach w całej Europie. Ta nasza współpraca od kilku lat właśnie tak wygląda, że zapraszamy uznanych artystów, którzy tworzą na granicy designu i sztuki, czyli mają już taką ugruntowaną pozycję i do tego dopraszamy przeważnie 12 artystów, którzy w jakiś sposób ingerują w te dzieła.
13: 19 października te dzieła sztuki trafią pod młotek podczas dobroczynnej kolacji i aukcji, a wystawa, która w tej chwili jest prezentowana w Muzeum Narodowym, potrwa do 18 października. Wstęp na nią jest bezpłatny. Millennium Docs Against Gravity, znany wam zapewne festiwal filmów dokumentalnych, ogłasza nabór na przyszłoroczną edycję. Przypomnijmy, że to jest festiwal, który jest na liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara. Odbywa się w tym samym czasie w 7 różnych miastach, w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu oraz Łodzi. A teraz można zgłaszać filmy pełnometrażowe do festiwalu i do konkursu oczywiście, nie krótsze niż 40 minut. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 stycznia, a szczegóły znajdziecie na stronie mdag.pl.
16: Więcej Magdy Bauer jeszcze o godzinie 18, tak więc dziękujemy i zapraszamy.
13: Dziękuję pięknie.
14: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
16: Sprawdzamy prognozę pogody. Odczuwalnie jest chłodniej niż na termometrach, ale ufamy termometrom. 12 w Warszawie, 12 w Trójmieście, tyle samo w Krakowie i tyle samo w Katowicach. Najcieplej we Wrocławiu, czyli Wrocław wraca na podium. Zazwyczaj, no tam jest trochę niżej, więc na Dolnym Śląsku zwyczajnie powinno być najcieplej, ale to się będzie zmieniało. Informacja, nie wiem czy do końca dobra, jest taka, że biometr niekorzystny jest dzisiaj w Bydgoszczy, Białymstoku, Suwałkach i w Warszawie.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
14: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
16: Ta pogoda jest dzisiaj taka jak w kalejdoskopie. Raz leje deszcz, za chwilę wychodzi słońce. To ja proszę, żeby to słońce trochę się utrzymało, szczególnie w imieniu rowerzystów. 5:55. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę przez radio.
14: Chili Z. Nastaw się na chill out.
16: Ostatnio mam dużo szczęścia do tego numeru. To Another i Elation. Gramy już teraz.

Oby bez tych zbędnych łez. Rosalie, Chloe Martini i Dawid Podsiadło. Biały bez, 12 minut po 15. Jak na razie te nasze mantry wypowiadane w sprawie słońca udaje się utrzymać. Albo to może za sprawą dzisiejszych pozdrowień z Trójmiasta. Udało się z północy do centrum na chwilę to słońce wysłać. Dziękujemy bardzo. No to jeszcze niech się utrzyma, bo niektórzy po 16 muszą wrócić na rowerze do domu. Natomiast teraz coś dla fanów komiksu i fanów miłości, a właściwie romantycznych komiksów. To nie jest taka oczywista oczywistość, a jednak gdybyście mieli ochotę wrócić do historii z Call Me By Your Name, czyli tamtych dni i tamtych nocy, no to ta historia Andrea Simana powróciła w formie graficznej. Sarah Maxwell narysowała, przetłumaczyła Paulina Breiter i niedawno w Polsce ukazała się ta publikacja, więc gdyby ktoś miał chęć odpalić sobie Mystery of Love i na przykład poczytać tamte dni, tamte noce w formie komiksu, to on już jest dostępny w księgarniach. Ja też dopiero przed chwilą o tym przeczytałam i szczerze mówiąc, jakoś wcześniej nie słyszałam o tym, że to wychodzi w formie bardzo ładnie narysowanej. Powiedziałabym nawet, że bohaterowie, dwaj główni bohaterowie, czyli Elio i Oliver, są nawet ładniejsi na rysunku niż w rzeczywistości. One in a Million. Leisure. To już teraz w przenikaniu w Chili Z.

0: Olivia Dean i Lady. Pytałam dzisiaj na samym początku o seriale, które polecacie. I jeszcze wśród polecań od Marty z Krakowa pojawiły się Malutkie Cuda. To chyba Aplowski jest serial, ale nie jestem pewna. W każdym razie historia, właściwie opowieść o człowieku, który nie potrafi pogodzić się ze stratą i absurdalne sytuacje pozwalają spojrzeć na poważne emocje z nowej perspektywy. A to coś fajnego dla wrażliwców, dla takich, którzy docenią tego typu historie, gdyby ktoś miał ochotę. Malutkie cuda, taki jest tytuł tego serialu. Ja oddaję w polecenie. A właśnie teraz planowałam się rozgadać na temat bajek Disneya. A przez to, że przed godziną 15 powiedziałam o tych poliestrowych relacjach w naszym życiu i że generacja Z po prostu ich nie chce i unika i eliminuje z życia fałszywe relacje międzyludzkie, fajnie, uczymy się od nich. Natomiast jest coś, co łączy, chciałam powiedzieć nas, no trochę nas, milenialsów z tą generacją od poliestrowych relacji, a właściwie od ich unikania. Podobno bardzo wszyscy lubimy oglądać bajki Disneya. Kolejna propozycja. Jest jesień, za chwilę będzie zima. I co z tego, że za moment przełączymy, a właściwie przesuniemy zegary i będziemy spać godzinę dłużej? Wszystkie jesienne popołudnia służą temu, żeby nadrabiać, jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, nie widział Pocahontas albo nie widział Króla Lwa, to koniecznie. Gramy dalej, ale tak chciałam poszukać czegoś, co nas łączy. Oczywiście z przymrużeniem oka, ale to polecenie odnośnie do bajek Disneya proszę sobie wyciągnąć.
1: Cześć, to Daria Zawiałow. Słuchacie Chili Z. Chili Z, nastaw się na chillout.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
1: Chłodny poranek i ciepła kawa.
2: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
1: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chill Z. Malujemy dźwiękiem.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Castorama!
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.

Todori Fruit in the Sun. Za 22 minuty będzie 16, a wtedy zmienimy wartę w Chili Z. Właściwie to zrobimy to chwilę wcześniej, ale od 16 jesteście w towarzystwie Jakuba Lechowicza. Więc zapraszam już teraz w jego imieniu. Natomiast sprawdziłam i podcast, z czego pragną mężczyźni, czyli z audycji, którą wczoraj mieliście okazję usłyszeć o 12 na tej antenie z Maciejem Kawalskim w roli gościa. Już jest dostępny, więc w ramach dzisiejszego wieczornego nadrabiania zaległości z naszej anteny sprawdzajcie chiliz.pl i pamiętajcie o tym, że to tam na bieżąco pojawiają się wszystkie rozmowy, które na tej antenie mają miejsce. Teraz zagramy artystę, który aktualnie w trasie koncertowej zagrał już Warszawę, zagrał Wrocław i z tego, co wiadomo, jest bardzo zadowolony. I nieźle mu idzie. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu. To już teraz w Chiliz.

0: dobrze zorganizowane. Taki jest numer. Jakub Blachowicz w studiu. Mikrofon.
1: Ja też jestem dobrze zorganizowany. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pewnie dlatego tak zagrało przed momentem. Nie jesteśmy sami w tym studiu.
1: Jest z nami Jezus Chrystus.
0: Na ekranie.
1: Nie, tak zupełnie serio. Jezu, to było niestosowne, przepraszam. Nie jesteśmy sami, tak.
0: Nie jesteśmy sami, gra mężczyzna na konsolecie DJ-skiej.
1: To jest nasz kolega z pracy.
0: To prawda.
1: To jest
0: Ale mężczyzna.
1: Kudełka. Mężczyzna, tak.
0: Co po 16?
1: Niedzielni po 16. W poniedziałek niedzielni, proszę Państwa, bo jest nowa wspólna przestrzeń niedzielnych i Chili Z. To jest taka przestrzeń, która nazywa się Local Set i służy do odkrywania muzyki i ludzi, którzy ją tworzą. 6 metrów kwadratowych, przestrzeń eksperymentalna i o tej przestrzeni będę rozmawiać właśnie z jedną drugą niedzielnych. Po 16.
0: Po 16. Czy to jest taka przestrzeń, do której każdy, jak będzie miał ochotę, to może wpaść i zagrać?
1: Jeżeli ma talent.
0: Czyli trzeba być takim DJ-em amatorem?
1: To znaczy nikt nie sprawdza, czy macie talent, ale musicie być tak przekonani, że go macie.
0: No to jeżeli jesteście przekonani, że go macie, to po 16 dowiecie się, jak to zrobić.
1: Na przykład ja jestem przekonany, a to
0: że
1: już
0: masz
1: nie
0: talent.
1: Bywa, tak.
0: No to też możesz zagrać po prawej stronie na ekranie i ocenimy.
1: Nie, ja mam tutaj swoje hebelki, zaraz tam usiądę, tam gdzie ty i wystarczą mi.
0: Jakub Blachowicz razem z wami od 16, nie sam, bo z jedną drugą niedzielnych. Miejcie się dobrze, za chwilę 16, Magda Bauer o 18. To już
1: o 18.
0: Widzisz, bo ja już z rozpędu chciałam zapowiedzieć.
1: Magda Mykawca.
0: Do jutra, cześć, pa.
1: Pa.

0: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie.

0: Cheesehead. Cheesehead. Pogoda.
1: Co chwilę wychodzi słońce, pada, pada, wychodzi słońce. I nocą będzie podobnie, tylko że bez słońca, miejscami głównie na północy przelotne opady deszczu. Najwięcej tego deszczu właśnie na Pomorzu Gdańskim i w rejonie Zalewu Wiślanego. I będzie zimno, bo tylko 2 stopnie w górach i na nizinie szczecińskiej, do 3 miejscami na wschodzie, do 6-7 stopni na północy i do 9 nad samym morzem. Więc kto będzie wstawał wcześniej rano, możliwe, że będzie skrobanie.
0: W międzyczasie w Cheesehead zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16 minęła, w poniedziałek nowy tydzień. Witam, witam. Jakub Lachowicz, to ja, zapraszam na całe popołudnie w Cheesehead. Zapraszam nie sam, bo za chwilę jedna druga niedzielnych do nas dołączy.
0: Cheesehead. Nastaw się na chill out.
1: Czyli Damian Ziółkowski, porozmawiamy o nowej przestrzeni eksperymentalnej, o local set. To za chwilę w Cheesehead.

0: Faithless Sea Dido, One Step Too Far, czyli Z, 10 minut po 16, to teraz obiecany gość i sobie porozmawiamy o eksperymentach. Damian Ziółkowski, czyli jedna, druga niedzielnych. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Damian, niedzielni w poniedziałek w czyli Z. Właściwie, ja już mówiłem, to jest nasz kolega z pracy, proszę państwa. Niedzielnie oczywiście do usłyszenia w soboty wieczorem, ale ty nie w tej sprawie tym razem, nie w sprawie waszych słynnych coffee rave'ów porannych, tylko w sprawie eksperymentów. Czym jest local set?
1: Tak, dobrze powiedziałeś. Jest to eksperyment. Jest to coś nowego, nowy format, z którym chcemy eksperymentować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Skupiamy się tam głównie na muzyce, ale chcemy dać przestrzeń osobom grającym, śpiewającym i eksperymentującym ze swoimi pasjami na szukanie nowych rozwiązań, na szukanie nowego kierunku, na eksperymentowanie.
0: Dobrze, powiedziałeś to tak bardzo enigmatycznie teraz, ale to jest tak, że na przykład, nie wiem, mam talent, potrafię śpiewać, nie potrafię, ale gdybym potrafił, to co, mogę się zgłosić gdzieś i wystąpić w waszej przestrzeni?
1: Jeszcze nie.
0: A, czyli no właśnie,
1: nadal enigmatycznie, ale mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. No, dopiero zaczęliśmy z tym formatem, więc moim małym marzeniem jest właśnie otworzenie tej przestrzeni na każdego, jeżeli się uczysz też, ale jeszcze nie w tej chwili, bo nie dość, że eksperymentujemy. Ideą tego projektu jest eksperyment, to na razie sami też eksperymentujemy, żeby w ogóle coś z tego wyszło i szukamy odpowiednich rozwiązań, zarówno technicznych, jak i wizualnych i zastanawiamy się nad tym, więc jeszcze nie jesteśmy gotowi na każdego. Na razie będą to głównie osoby, które grały na niedzielnych, bo bardzo byśmy chcieli, żeby usłyszeć je, jak wychodzą poza swoje ramy, bo niedzielny format też, że tak powiem, zobowiązuje i często określa ten gatunek, też sposób grania poprzez publikę, więc tutaj chcielibyśmy spróbować otworzyć trochę te osoby, żeby nie myślała o publice tym razem, tylko pomyślała o sobie.
0: Czyli może grać wtedy, co jej w duszę tak naprawdę gra i tak tworzyć na żywo, i to jest eksperyment, bo artysta albo artystka dostaje godzinę i przestrzeń, którą oddajecie i robi coś po swojemu.
1: Dokładnie, tak. A przestrzeń jest duża, więc myślę, że...
0: 6 metrów kwadratowych.
1: Tak, 6 metrów kwadratowych. Ja jestem dosyć wysoki, więc jak rozłożę ręce, to dotykam dwóch ścian po bokach i mam nadzieję też, że ta przestrzeń przez to, że jest taka ciasna, to ona też trochę wpływa na te osoby, które będą tam grały i może wyciągnie z nich więcej kreatywności, albo je po prostu otworzy w tak, no tak, paradoksalnie zamkniętej małej przestrzeni.
0: Czy tam jest miejsce dla widzów?
1: Tak, nie.
0: Super rozmowa z tobą, Damian.
1: Tak, jest inaczej zacznę. Nie ma przestrzeni dla widzów w środku, ale jest ta przestrzeń na zewnątrz. Jest to w Alei Solidarności i jest to lokal z witryną, więc przechodząc można po prostu zajrzeć. Można otworzyć drzwi i zbić piątkę z osobą, która akurat eksperymentuje.
0: Ale będzie można to też zobaczyć w sieci.
1: Dokładnie.
0: To jest bardzo ważne.
1: Tak, na naszym YouTubie, na niedzielnych, ale też na YouTubie Radia Chili Z.
0: Tak jest. Dobrze, to jeszcze przetrzymam cię na moment, pozwól. Zagrajmy Jungle. Słuchałeś najnowszej płyty Jungle?
1: Chyba jeszcze nie.
0: No to proszę bardzo, no to próbka teraz będzie w Chili Z.
1: Super.
0: A z Damianem Ziółkowskim za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Kaśka Sochacka i Cortez jak my w Chili Z, 20 minut po 16 w poniedziałkowe popołudnie, a my głowami jesteśmy w niedzielę. Znaczy w niedzielę. No niedzielni jesteśmy dzisiaj jednak. Jedna, druga niedzielnych, Damian Ziółkowski ze mną, witam ponownie.
1: Cześć.
0: Hejka. Damian, rozmawiamy o wyjątkowej inicjatywie eksperymentalnej, przestrzeni eksperymentalnej, Local Set. I tak spoglądam teraz za twoje plecy, tam jest taki wielki monitor, tam Miki gra akurat swój set na ekranie. Piękna DJ-ka. Kto za nim odpowiada? Bo ona jest bardzo nietypowa.
1: Tak, dziękuję. Projektowała ją, wymyślała Marta Podogrodzka, moja partnerka, i wspólnie ją budowaliśmy własnymi rękoma. To też był eksperyment. My jesteśmy oboje z trochę, powiem, innego świata, bardziej graficznego, bo jesteśmy projektantami. Więc...
0: Tylko do mikrofonu musisz mówić.
1: Przepraszam. Tak, rozproszyłem się, bo patrzyłem na tą DJ-kę. Tak, więc Marta, wspólnie z Martą zaprojektowaliśmy tą DJ-kę, która też miała być takim eksperymentem naszym, wizualnym, i która bardzo określiła też to miejsce. A sami nie mieliśmy na początku konkretnego planu, po prostu, że tak powiem, live chyba projektowaliśmy.
0: Jest piękna. I chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że mogliśmy do was dołączyć w tej inicjatywie jako Chili Z, bo rzeczywiście wspieranie młodych i nie tylko młodych artystów, tylko wspieranie takich inicjatyw to jest zawsze wielki zaszczyt. Zwłaszcza, że w tej przestrzeni nie tylko muzyka będzie grała, tylko też między innymi będzie gotowanie.
1: Dokładnie. Będzie gotowanie. Myślę, że będzie też wiele innych aktywności. I chyba głównie chodzi o zajawkę, o pasję, o takie oddanie temu, co dana osoba robi, i po prostu w tym będziemy eksperymentować.
0: Czyli myślę, że ogranicza nas wyobraźnia?
1: Oczywiście, zawsze.
0: Zawsze?
1: Znaczy może nie zawsze, czasami też prawo i inne rzeczy, ale...
0: Prawda. Dobrze. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji o Local Set?
1: Na Instagramie.
0: Na Instagramie.
1: Tak, ale na razie dużo więcej informacji ciężko będzie znaleźć, bo to jest w procesie. Wszystko, jakby cały ten projekt ma być w takim ciągłym procesie. Ma się ciągle zmieniać, ma ewoluować. I tak samo nagrania, które obecnie są dostępne.
0: I będą.
1: I będą, tak, ale te pierwsze, które się pojawiły, w pewien sposób definiują kolejne, ale to nie znaczy, że wszystkie teraz będą wyglądać identycznie, bo my też chcemy eksperymentować, ja osobiście też chcę eksperymentować z obrazem, z tym, jak to wygląda.
0: Czyli że co, że DJ-ka druga już się buduje?
1: O nie, na razie odpoczywamy po pierwszej i pierwszą musimy zamortyzować chyba emocjonalnie. Nie, to będzie stałe, przynajmniej na razie, ale...
0: Rozumiem.
1: Ale mamy myśli, że może jakieś dodatki będą w te się wkradały, ale też sama kamera może będzie się zmieniała. Jakby tutaj widzimy też taki bardzo szeroki kąt rybiego oka, który też dobrze działa, podbija tą DJ-kę.
0: Tak.
1: Ale to się będzie zmieniało, bo sami eksperymentujemy. Nie ma tutaj jednej zasady, jednego scenariusza, którego chcemy się trzymać. Jest jeden ważny element, czyli muzyka, i ona ma nas tutaj wszystkich łączyć. Nawet jeżeli będzie ktoś gotował, to będzie gotował z muzyką.
0: Tak, więc sposób.
1: To też będzie eksperyment.
0: No dobrze, no to w takim razie polecam obserwować na Instagramie, polecam też nasze profile, bo my na pewno też będziemy o tym informować. I proszę wchodzić na nasz kanał na YouTubie, tam już możecie znaleźć, no, dużo więcej. Możecie zobaczyć to, o czym rozmawialiśmy. Damian Ziółkowski, dziękuję. Widzimy się w takim razie w przestrzeni pięknej, Local Set. I gramy dalej tanecznie, Berry Can Swim, no bo jak nie tanecznie, skoro są z nami niedzielni. A właściwie jedna, druga. Ale Miki jest przez telewizor.
1: To jakby jest niedaleko.
0: Jest wśród nas. Dzięki, Damian.
1: Dziękuję.

0: Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance, czyli Z. 27 minut po 16 już. Odsyłam na nasz kanał na YouTubie. Tam możecie znaleźć wszystkie sety z eksperymentalnej przestrzeni niedzielnych i oczywiście czyli Z. Więc mocno polecam YouTube, czyli Z. Od teraz tam więcej szczegółów.
1: Autopromocja.
2: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w czyli Z.
3: Let's go to the corner store.
2: Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
9: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Girls of the Internet i Eva, Heaven Receive, czyli Z, 20 minut i będzie 17 w poniedziałkowe popołudnie. Rok 89 zapamiętamy jako rok przełomu. Oczywiście nie wszyscy oglądali ten rok z tego samego miejsca. I właśnie o tym opowie najnowszy serial, pierwszy polski dramat więzienny Netflixa, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Chodzi o obraz Bunt. To jest serial, który trafi na tę platformę jeszcze w tym roku. Nowy serial, który opowie o największym więziennym buncie w historii powojennej Europy, bo właśnie w 1989 roku Polska wkroczyła w okres takich gwałtownych zmian politycznych i po ogłoszeniu amnestii, która nie objęła recydywistów, w wielu zakładach karnych właśnie wybuchły zamieszki wtedy i pominięci przez reformę więźniowie czuli się oszukani, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. I o tym opowiem właśnie Bunt. O dwóch dawnych współwięźniach, którzy stają po dwóch stronach barykady, a mimo to postanawiają połączyć siły, żeby zapobiec rozlewowi krwi. W główne role wcielają się Borys Szyc i Filip Pławiak, to właśnie ich zobaczymy na ekranie. Do tego poza nimi m.in. Anita Szepelska, Jacek Poniedziałek, Artur Kujawa czy Ryszard Kakietka. Bunt. Mamy pierwszy zwiastun w sieci. Na razie daty premiery dokładnie jeszcze nie znamy, ale wiemy, że serial zadebiutuje na tej platformie jeszcze w tym roku. Surfaces teraz, What's Been On Your Mind, proponuję Wam w Chili Z.

jestem tu znów.

Hotel California, Joe Jim w Chilizat. Pięknie on tutaj nudzi, a teraz będzie jeszcze jedna piosenka właśnie z cyklu tych nudzących, ale pięknie płynących. Będziemy w roku 99 roku i to będzie grupa Travis, która grała nam, w sumie nadal gra,

w której było cały czas deszczowo, na słoneczny Izrael. Wydawałoby się, że słoneczny, bo Pech chciał, że niedługo po tym, jak Fran przybył do Izraelu, to w mieście rozpętała się ogromna ulewa i lało cały tydzień. A on utknął w pokoju i postanowił więc komponować. I w tych właśnie okolicznościach Paem skomponował piosenkę o deszczu. Dlaczego zawsze pada na mnie? I to jest bardzo ciekawe, myślę. Więc posłuchajmy tego teraz i niech was ten deszcz dzisiaj za bardzo nie moczy, niech was deszcz nie złamie, bo jeszcze słońce zobaczymy nie raz. I proszę o tym pamiętać. Travis teraz w Chilizat.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy.

0: na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D
6: od Oleofarm.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout. Chillizet. Pogoda.
1: Nocą spodziewamy się przymrozków, więc rano trzeba będzie skrobać szyby w niektórych miejscach. Najchłodniej będzie na Nizinie Szczecińskiej, tutaj do +2, 3 miejscami na wschodzie i w centrum do 6. Najcieplej tej nocy nad samym morzem, tutaj do 9 stopni. Jutro we wschodniej połowie kraju spodziewamy się delikatnych, przelotnych opadów deszczu. Raczej będzie słonecznie, termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie Polski.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 17 minęła w poniedziałek. 17 w poniedziałek, no to już pora na gratulacje, że przetrwaliśmy. Teraz będzie z górki, razem damy radę. Tokio Tea Room ode mnie na początek tej godziny w Chili Z.

Fiori, Artur Rojek w Chili Z ze swojej najnowszej świetnej płyty. To za nami 10 minut po 17. Według badań CBOS z 2018 co prawda roku, 45% ankietowanych Polaków przyznaje się do regularnego czytania horoskopów, 15% z nas przed podjęciem ważnej decyzji życiowej korzysta z konsultacji u wróżek. Ale okazuje się też, to inne dane, że od pandemii znacząco zwiększyła się liczba osób świadczących około astrologiczne usługi. I oczywiście teraz pojawia się pytanie, po co? Tomasz Kwaśniewski w książce W co wierzą Polacy napisał, że na wzmożone zainteresowanie astrologią i ezoteryką w momencie kryzysów oraz niepewności. Czyli właśnie dlatego sięgamy po tarota, po horoskopy. Jednocześnie w tej samej książce autor wskazuje, że mimo upływu kolejnych stuleci, usługi wróżek czy jasnowidzów wcale nie tracą na zainteresowaniu. I oczywiście są tacy, którzy wierzą, że to wszechświat coś nam chce powiedzieć i nagle przez Merkury w retrogradacji jest to wyjaśnienie naszego życiowego chaosu. I oczywiście ja nie oceniam, bo chętnie oczywiście oddajemy się tym przepowiedniom albo analizie tego, co kryje się za naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. I oczywiście niektórzy traktują to w kategorii żartu, a inni wręcz przeciwnie i robią sobie jakąś taką astrologiczną bańkę i rzeczywiście w to wierzą. Podobnie jak do wielu innych obszarów, do tego także coraz częściej zagląda również sztuczna inteligencja, bo na przykład ChatGPT również teraz wróży. Dodatkowo są to zwykle pozytywne wróżby, przez co jeszcze bardziej chcemy im ufać i oczywiście pokładać w nich nadzieję. I są też tacy, którzy chętnie proszą AI na przykład o osobisty rozkład, podsuwając personalne dane. I oczywiście są też specjaliści, którzy wykorzystują to jako narzędzie do odczytu kart. Nie wiem, jak rozpoznać specjalistę, jeżeli chodzi o to, natomiast będziemy jeszcze przez długo spodziewać się rosnącej popularności kont w serwisach streamingowych, czy społecznościowych, czy instagramowych rolek z rozkładem kart, bo to rzeczywiście się klika. Pytanie tylko, jak do tego podchodzimy. Cat Burns teraz, najnowsza, to nasza nowość piątkowa. Easy Dead Deep, tak się nazywa ta piosenka i polecam ją teraz w Chili Z.

0: All I Wanna Do With Have Some Fun, czyli Sheryl Crow, czyli Zed. To był piękny debiut, 93 rok i cała ta płyta wtedy była taka właśnie prawdziwa. Sheryl powiedziała, że zamknęli się w studiu, improwizowali i nagle producentom się to bardzo spodobało i uczyniła tę płytę jedną ze swoich popularniejszych. No to taka kontynuacja piosenek motywujących dzisiaj, bo to jest utwór o życiu w Los Angeles, między innymi, tak uogólniając, o tym, że każdy ma swoje porażki, jakieś smutki, radości i wszystkiego, czego brakuje w życiu, to tak naprawdę dobra zabawa. Z ciekawostek, czy wiecie, że pierwsza płyta Sheryl Crow ukazuje się dopiero, gdy Sheryl kończy 31 lat? Ostatnio w którymś z wywiadów powiedziała, że gdyby dzisiaj miała zaczynać swoją karierę, to nie miałaby najmniejszych szans z taką muzyką i przy takiej konkurencji, no i kryteria, które musiałaby spełnić, żeby zostać gwiazdą, wtedy się to udało. Najpierw śpiewała w chórkach u Michaela Jacksona, później mówiło się, że była bardzo blisko z Ericiem Claptonem, no ale talent, gitara niewątpliwie robiły tutaj robotę. Bad Sons i najnowszy Alec Benjamin to moje plany muzyczne wobec Was na najbliższe minuty w Chilli Z.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: 25 minut po 17.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Autopromocja.
1: Są kolory, których nie widać. Można je usłyszeć.

0: Radio CDZ. Malujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: A jeden głęboki to tych jest lepszy niż 10 płytkich.
12: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
0: Po reklamie.

Alec Benjamin, jego The Plan w Chili Z. Plan jest taki, że to była piosenka Follow Me, nie The Plan. Ale przez to, że robił tak plan, to właśnie tak mi się skojarzyło, przepraszam. No, oczywiście Follow Me, jedna z naszych nowości w Chili Z. 22 minuty, będzie 18. Kabaret Hrabi ogłosił, że w grudniu odbędzie się Możliw, festiwal Joanny Kołaczkowskiej. To będzie pierwsza odsłona cyklicznego wydarzenia, które ma uhonorować zmarłą członkinię kabaretu i być odpowiedzią na oczekiwania jej fanów i wszystkich tych, którzy chcą spotykać się cały czas z jej twórczością. Przypomnę, że Joanna Kołaczkowska odeszła od nas 17 lipca 2025 roku w następstwie choroby nowotworowej. I teraz członkowie kabaretu Hrabi postanowili, że kabaret dalej będzie istniał bez Aśki, ale też dla Aśki, bo wiedzą, że tego właśnie by chciała. Nieustannie pielęgnują pamięć o swojej przyjaciółce i z tego powodu właśnie będzie festiwal Joanny Kołaczkowskiej. Festiwal wyjątkowy odbędzie się 4 i 5 grudnia w Warszawie w Terminalu Kultury Gocław i to będzie wydarzenie cykliczne, bo członkowie kabaretu Hrabi chcą, by to była przestrzeń spotkań, wzruszeń, przede wszystkim oczywiście śmiechu. A jeszcze przed festiwalem, bo 28 października, będziemy mogli sięgnąć po książkę Aśka, Joanna Kołaczkowska we wspomnieniach. Tam przeczytamy więcej o ulubionej artystce. I to będą wspomnienia rodzinne, teksty przyjaciół, jej współpracowników, wśród których są oczywiście członkowie kabaretu Hrabi i potem jest Artur Andrus, syn Kołaczkowskiej, Marzena Rogalska czy Szymon Majewski. Czekamy. Książka 28 października, festiwal 4 i 5 grudnia, Możliw, festiwal Joanny Kołaczkowskiej.

X Ambassadors i Smoke on the Highway, czyli Z. 11 minut dzieli nas do 18, a o 18 oczywiście dołączy do nas Magda Bauer. Ostatnie dzisiaj wydanie W pogoni za kulturą przed nami. A teraz zabiorę was do Walii, bo właśnie stamtąd pochodzi pani o pseudonimie Jem. Naprawdę nazywa się Jemma. I ona była bardzo popularna swojego czasu, między innymi dzięki singlowi, który wam za chwilę zagram i który dotarł do miejsca 6 na brytyjskiej liście przebojów, ale w Polsce też był to ogromny hit, bo wtedy było słychać go dosłownie wszędzie. Mało kto wie, ale na przykład piosenka Nothing Falls, która ostatecznie trafiła do Madony, to też jest dzieło właśnie Jem, a jednak tu Madonna stworzyła swoją wersję i rzeczywiście wyszło ładnie. Natomiast Day, czyli piosenka, którą zagram, to taki niebanalny kawałek, w którym po pierwsze słychać chór, który wykonuje preludium Jana Sebastiana Bacha, preludium F-moll dla dociekliwych. Do tego są tu jakieś takie dziwne odgłosy, zawsze kojarzą mi się ze śmiejącymi się dziećmi, ale to już pozwolę wam ocenić. No, musicie sami to ocenić, po prostu. Pierwszy album Jem, ona bardzo się tutaj bawiła gatunkami, zwykle nie kończy się to dobrze, a jednak Jem się udało. Więc wspomnijmy teraz jej Day, jeden z większych przebojów Jem właśnie, czyli Z, 10 minut przed 18.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów,

0: eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na chilla.
1: Tu Chilli Z w poniedziałek. Zbliża się 18:00. Przed mikrofonem Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Możesz tak i tak też możesz. Pod tym hasłem startuje Festiwal Kultury Bez Barier. Inauguracja jutro, a do 18 października w całej Polsce traficie na wydarzenia adresowane do osób z niepełnosprawnościami i bez. Starszych i młodszych, z dziećmi, bez dzieci, stałych uczestników i uczestniczki kultury, a także tych, którzy rzadko bywają na takich wydarzeniach. To będzie 6 dni pełnych dostępnej kultury. 175 wydarzeń w ponad 20 miastach w całej Polsce. Na start śmiech, bo 14. Festiwal Kultury Bez Barier rozpocznie stand-up ludzi dostępności. Wydarzenie będzie dostępne z napisami na żywo i tłumaczeniem na polski język migowy, a potem teatry w całej Polsce będą łazę zapraszać na spektakle komediowe. W warszawskim Teatrze Komedia głusi przejmą scenę podczas slamu komediowego, a na finał niedzielni, 18 października od 10 do 14 na patio Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie rozgrywać się będzie wielki taneczny finał pod dyrekcją Mikiego Kudełki i Damiana Ziółkowskiego. Dzisiaj pogoda niezbyt zachęca do spacerów, ale podczas weekendu może będzie więcej słońca i być może zechcecie zaplanować jakąś miłą wycieczkę, na przykład do Pałacu w Jabłonnie. Warto tutaj zajrzeć, bo tutaj rozpocznie się kolejna wystawa Galerii Polish Art and Design.
3: Na wystawę Sztuka Wyobraźni zostanie przywieziona rzeźba Polaris, która właśnie w minionym wrześniu była prezentowana na Festiwalu Szkła w Wenecji. To jest impreza The Venice Glass Week.
2: Mówi Agnieszka Ostrowska-Domalążek, organizatorka wystawy.
3: Katarzyna Bułka-Matłacz po prostu popisuje się troszkę tym swoim kunsztem i tą techniką wytapiania tego szkła, bo to jest powrót gdzieś do jakiejś takiej bardzo tradycyjnej techniki. No i to jest docenione. Ona potrafi połączyć podczas wytapiania szkło i brąz. I to jest gdzieś dla rzeźbiarzy ponad trudna sztuka.
2: Wernisaż 18 października. Warto przyjść wcześniej, bo o 13 będzie koncert muzyki klasycznej Estrada Młodych w ramach cyklu Pałacowe spotkanie z muzyką, no a potem o 14:30 wernisaż. Wystawa potrwa do 25 października. Czy woda może przechowywać pamięć? Czy krajobraz może zatrzymywać ślady ludzi, którzy żyli przed nami? Czy rzeka może być archiwum miasta? Oto pytania, które pojawią się w programie tegorocznej Odysei Nowochódzkiej. To wydarzenie organizowane przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. W tym roku właśnie pod hasłem Pamięć Wody. 15 wydarzeń, wystawy, spotkania, warsztaty, wykłady, koncerty i debata poświęcona początkom Nowej Huty. Cykl rozpoczną czwartkowe warsztaty. W piątek premiera performansu List Miłości Głosny do wody. Odyseja Nowochódzka potrwa do niedzieli, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Teatru Łaźnia Nowa.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy kochanej Magdzie Bauer. Magda wraca jutro o 10:00, a ja wracam teraz z jeszcze jedną wspólną godziną nastawiania was na chillout, gdziekolwiek jesteście. Apeluję, żeby dać sobie już na luz. Totalny.
0: Chilli Z. Nastaw się na chillout.
1: I na przykład zaszyć się pod kocykiem, z herbatką, a ja zadbam o warstwę muzyczną tego wieczoru. Jakub Lachowicz, kłaniam się. Od Folsów zaczynamy.

Zespół, który założył od czterech kumpli, szukali wokalistki, znaleźli i to był wielki, wielki traf, bo znaleźli Dolores. No i już wiadomo, że była to grupa The Cranberries i kiedy wydali album w 1994 roku z przebojem Zombie właśnie, to ten utwór okazał się być jednym z symboli tego brzmienia. The Cranberries, ale we wersji nieco lżejszej, czyli Z. Swoją drogą to był szok, bo to było zupełnie coś nowego w muzyce, taki wizerunek wokalistki Dolores. I przypiało jej się taką łatkę bardzo rockowej, mocnej dziewczyny, ale to właśnie przez to Zombie, a The Cranberries stworzyli naprawdę sporo pięknych ballad, takich bardzo naturalnych, prawdziwych, szczerych, dziewczęcych wręcz. I mocno polecam zajrzeć w ich dyskografię. Tymczasem Rockstar Games, czyli wydawca gry GTA 6, zaprezentowało pierwszych prowadzących stacje radiowe w GTA 6. Już wam mówiłem, że w tej grze akurat radio ma spore znaczenie. Wśród nich znaleźli się m.in. Bad Bunny, Lana Del Rey, Robin, Burna Boy czy muzycy Slayera. Nowa odsłona serii zaoferuje również podcasty, których będzie można słuchać i to ponoć nie tylko podczas jazdy samochodem. Znane nazwiska, jednym z najgłośniejszych właśnie jest Bad Bunny, który będzie współprowadził Cocoteo FM, stacja skupi się na współczesnej muzyce latynoskiej i to będzie na pewno coś. Z kolei Lana Del Rey też będzie do usłyszenia i myślę, że to bardzo, bardzo przyjemne. Ujawnienie prowadzących to kolejny element kampanii promocyjnej gry, której premiera została zaplanowana na 19 listopada i wtedy usłyszymy w całości te stacje radiowe wspomniane. No bo kiedy się tam jeździ po tym auto, po tym mieście samochodem, to jednak fajnie posłuchać muzyki. Oczywiście, radio zawsze. Oh woman, oh man, London Grammar w Chilizat.

0: Hip, hip, hurra, zaśpiewała Sanach, czyli Z, oczywiście bardzo charakterystyczne brzmienie. 25 minut po 18 w weekend zalała nas fala zdjęć i filmików, oczywiście ze Szczawnicy, bo tam właśnie finał Redyku, jednej z najbardziej charakterystycznych górskich tradycji, to był powrót owiec z hal, który od setek lat wyznacza koniec sezonu pasterskiego. Ale oczywiście trudno patrzeć na to wyłącznie jak na historię, bo jednak to jest taki moment, że czujemy, że ta jesień rzeczywiście już na półmetku, ale myślę, że i tak dajemy radę i oko, czyli Z, dokładamy cegiełkę, żeby było wam po prostu lepiej. Love Spells, później The Marías i to będzie bardzo nietypowy duet The Marías, bo towarzyszyć będzie paniom Sam Bad Bunny. To w najbliższych minutach w Czyli Z.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
4: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fret Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Bartek Winczewski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń Swój Biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
19: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
21: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.

Zaśpiewał Robbie Williams jego Sextap, czyli Z to za nami, 17 minut i będzie 19 w poniedziałkowy wieczór. Studio Fable zgłosi film Gods Don't Give Gifts do Oscara w kategorii najlepszy film pełnometrażowy animowany. I wszystko fajnie, bo prezes firmy, pan Edward, mówi o przełomowym, historycznym momencie w animacji. Ale jest jeden problem, bo jest to pierwszy film AI z oficjalną klasyfikacją organizacji. Z organizacji, która przyznała filmowi kategorię wiekową R, czyli osoby poniżej 17 lat wejdą na seans tylko z dorosłym. I to jest ciekawy szczegół, bo w historii kategorii animowanej nominację dostał dopiero jeden film z kategorią R, czyli Anomalisa. Ale co na to Akademia teraz? Otóż film powstał, jak powiedziałem, z użyciem AI, niektórym wydaje się to oczywiście bardzo ironiczne, ale jak tłumaczą twórcy, używanie medium do przepytywania tego samego medium to jeden z najstarszych zabiegów w sztuce. Od maja zasady Oscarów mówią jasno, że w kategoriach aktorskich liczą się wyłącznie role w udokumentowany sposób zagrane przez ludzi za ich zgodą. Scenariusz też musi napisać człowiek. Samo użycie AI w produkcji filmu ani nie pomaga, ani nie szkodzi w zdobyciu nominacji. Głosujący mają oceniać dzieło, biorąc pod uwagę, w jakim stopniu w centrum twórczego autorstwa stał człowiek. Więc teraz Akademia zastrzega sobie także prawo, by zażądać dodatkowych informacji o tym, jak AI użyto i ile w danym filmie jest pracy ludzi. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się skończy. Czy będzie to film zrobiony przez AI i otrzymał Oscara za najlepszą animację? Tego się dowiemy już wkrótce. Oczywiście, pożyjemy, zobaczymy. A my gramy dalej. Ciągle znajduję twoje ubrania. To jest piosenka z najnowszej płyty Wiktora Waligury. Tutaj towarzyszy mu drugi Wiktor, Wiktor Dyduła. Piękny tekst, piękna melodia, piękna płyta. Gramy w Chillizat.

Wiktor Waligura, Wiktor Dyduła, ciągle znajduje twoje ubrania w Chili Z. 12 minut dzieli nas do 19. Polecam dzisiaj zostać z nami. O 20 Macie Kulewicz, po 19 oczywiście dalej będziemy nastawiać was na chillout. O 22 dzisiaj tryb samolotowy, wiadomo. A ja wam teraz przypomnę człowieka, który nazywał się, bo niestety odszedł od nas, Robert Miles. To jest bardzo utalentowany człowiek, który eksperymentował z muzyką. On grał na fortepianie, produkował, kiedyś widziałem nawet na YouTubie filmik, nagranie z telewizji Viva 2 z takim charakterystycznym znaczkiem i oglądałem z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem klip do numeru Children, czyli jednego z nielicznych instrumentalnych utworów, który stał się wielkim przebojem. Dziewczynka taka przemierzająca świat samochodem, tam góry były, Alpy, Nowy Jork, Paryż i chętnie do tego wrócę. Natomiast Robert Miles właśnie dzięki Children był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Później było jeszcze Fable, promujące taką dziwną płytę pomieszaną gatunkowo, a największym przebojem okazał się być numer One and One. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, bo była dyskusja i nieporozumienie pomiędzy fanami Roberta, a fanami Edyty Górniak. Kto był pierwszy? No ja wiem, że to nie jest czas i nie miejsce, ale krótko wyjaśnię, że utwór pochodził z tak zwanego publishingu, czyli został zakupiony z takiej wielkiej bazy gotowych numerów i zarówno Edyta, jak i Robert nagrali tę piosenkę prawie równocześnie, ale prawie robi tutaj robotę, bo Robert dosłownie kilka tygodni wcześniej. A wersja Edyty też okazała się być sukcesem, wysokie miejsca w Japonii. No wiadomym jest, że zagram wam teraz Roberta Milesa, ale wersję bez bitu. Radio Without the Beat. Tak się nazywa, więc Robert Miles akustycznie, pięknie teraz ode mnie, Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj, słyszymy się w Chili Z jutro od 16, tymczasem miejcie spokojny wieczór, odpoczywajcie i zostańcie z Chili Z.

0: mama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus

0: Jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
1: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
0: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
10: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
9: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
10: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
9: Spróbuj koniecznie.
10: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Królewicz, jak zawsze witam bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia CZ, no w październikowym muzycznym programie, który potrwa do godziny 22. Moje drogie, moi drodzy, i tak jak poprzednia audycja była bardziej taka melancholijna, właśnie jesienna, tak pomimo pierwszej piosenki, oczywiście najnowszego utworu Zacha Azurego Don't You Dare, który zaprezentowałem na właśnie na początek, to dzisiaj będzie trochę bardziej energetycznie niż ostatnio. Będzie dużo jazzu i dużo soulu, ale właśnie z takim specjalnym twistem afrykańskim. A to dlatego, że oprócz oczywiście sztandarowej formacji Ezra Collective, która za moment również zabrzmi na antenie radia, czyli Z wraz ze swoją nową płytą, postanowiłem dzisiaj również przypomnieć kilka grup poniekąd właśnie brytyjskich, tak jak Ezra Collective, ale poniekąd, ponieważ wśród członków tych zespołów są również osoby z różnych stron świata. No, chciałbym przypomnieć dzisiaj takie grupy, które tworzą ten taki nowy front jazzowej muzyki brytyjskiej, ale właśnie z takim ewidentnym afrykańskim etnicznym twistem. W związku z tym obok Ezra Collective pojawi się formacja Nubian Twist, pojawi się nowy zespół, który nazywa się Ifulki, wystąpi również Fendi. Wrócimy także do tej najnowszej, znakomitej płyty Michel D'Angelo Synonym, na której znalazły się fantastycznie zrealizowane, zaskakujące w większości covery. Pojawi się kolejna zapowiedź nowej płyty Joshua Redmana, na której to płycie Joshua Redman gra kompozycje poświęcone Sonny Rollinsowi, a także kompozycje Sonny Rollinsa. Również usłyszymy genialnego Benjamina Clementine ze swoim nowym utworem, jak również wrócimy do jego poprzedniej płyty. No i zakończymy cudownie melancholijną Malią śpiewającą piosenki z repertuaru Niny Simone oraz sięgniemy po absolutną klasykę jazzu z lat 60. ze swoją świetną płytą The Kicker. Pojawi się Bobby Hutcherson. No więc tak to wygląda na dobry początek, ta lista moich dzisiejszych wyborów. No i zgodnie z zapowiedzią, bardzo proszę teraz Nubian Twist z ostatniej płyty. Bardzo proszę, Body Flows, Message i Rhythm of You, Chasing Shadows, Nubian Twist.

Przed chwilą w audycji Królewicz wystąpiła formacja Nubian Twist. No i właśnie taka pierwsza część naszej dzisiejszej audycji upływać będzie pod znakiem takiej jazzowo-soulowej muzyki z poważnymi etnicznymi naleciałościami i wpływami. Zespół Nubian Twist, tegoroczna płyta Chasing Shadows, znakomity album, między innymi śpiewa również na tym albumie Fatoumata Diawara. Dużo cudownych gości. Bardzo wam tę płytę polecam. Ona ukazała się wiosną. No i również nie ukrywam, polecam wszystkie pozostałe płyty tej formacji, która może nie tyle jest wielką konkurencją, ale idealnie uzupełnia tą propozycję muzyczną, którą poniekąd również zajmuje się znakomity brytyjski ensemble, który nazywa się Ezra Collective. No właśnie, ten zespół niedawno uraczył nas swoim nowym albumem Here Because of Hope. Taki tytuł nosi ten album, który jest, można powiedzieć, takim koncept albumem składającym się z trzech części, o których wspominałem. Mamy część londyńską, mamy część karaibską i mamy część afrykańską. Wszystko jest fenomenalnie zagrane, niesamowicie żywiołowo, znakomite kompozycje, plus no oczywiście zaproszeni wokalni goście. Tej płyty słucha się rzeczywiście z wielką, wielką przyjemnością. No ale podobnie jak przy Nubian Twist powiem, że również polecam wszystkie poprzednie płyty tegoż zespołu, który tworzy, no, który, można powiedzieć, od początku tę nową falę brytyjskiego jazzu, ale z tych płyt wszystkich, które nagrali, no, obserwuję coraz taki mocniejszy zwrot właśnie ku elementom etnicznym, właśnie latynoskim, karaibskim i oczywiście afrykańskim. Słucha się tego z wielką przyjemnością. Ja o tym najnowszym albumie już dużo mówiłem, w związku z tym pozwolę sobie teraz tylko zapowiedzieć trzy kolejne utwory. Będą to utwory instrumentalne, właśnie reprezentujące każdy z tych elementów, o których wspomniałem. The Last Stand, Bunny on the Rise i Black Flag. Ladies and gentlemen, this is Ezra Collective.

0: Autopromocja.
1: Chłodny poranek i ciepła kawa.
2: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
1: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chill Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

przed chwilą w audycji Królewicz wystąpił jeden z najlepszych jazzowo-soulowych zespołów brytyjskich, czyli formacja Ezra Collective ze swoim najnowszym albumem zatytułowanym Here Because of Hope. maciej.ulewicz@liz.pl maciej.ulewicz@liz.pl to adres kontaktowy, na który bardzo proszę, jeżeli tylko macie ochotę, piszcie swoje komentarze, wrażenia i opinie związane z prezentowaną przeze mnie muzyką, ale również chętnie przeczytam inne wasze impresje, a czasami dostarczacie mi takiej przyjemności, opowiadając różne ciekawe, naprawdę ciekawe historie. No tak, wystąpił zespół Nubian Twist i Ezra Collective. Obiecywałem kolejną nową twarz tej właśnie brytyjskiej współczesnej sceny jazzowo-soulowej, no i pojawiła się. Pojawił się taki zespół, który nazywa się Ifulki, no i on tworzy muzykę właśnie z pogranicza jazzu, soulu, trip-hopu, elektroniki i jest to bardzo interesująca i ciekawa propozycja. Wokalistką tego zespołu i takim głównym trzonem jest artystka, która nazywa się Queen Kaltum. No i zespół Ifulki wyda swoją epkę 4 grudnia. Ta epka zatytułowana jest Something Greater. No i mamy właśnie do czynienia w tej chwili już z dwoma utworami uwolnionymi, których możemy posłuchać i po których już poniekąd wiemy, czego możemy się spodziewać po nowym, przynajmniej dla mnie, zespole Ifulki. Bardzo proszę, to będą dwa utwory, Eyes on Us i tytułowy, czyli Something Greater. I pod koniec tej trójki muzycznej pozwoliłem sobie dołączyć również brytyjski duet Sandy, który także zafundował nam nowy, świetny album niedawno. Ta płyta nazywa się Coco Okayo i to ten delikatnie psychodeliczny soul funk, któremu no, bliżej jest do zespołu Salt i Jungle niż do Ezra Collective. Również Sandy nie oparło się tym wpływom afrykańskim, które doskonale słychać na nowym mini albumie, który nazywa się Coco Okayo. No więc tak, dwa razy Ifulki i raz Sandy w audycji Królewicz. To absolutne, fantastyczne nowości.

audycji Królewicz zabrzmiały absolutne nowości z Wyspy Brytyjskich, czyli jazzowo-elektroniczno-soulowy zespół, który nazywa się I Fulki oraz taki psychodeliczno-soulowo-funkowy duet Fendi. No i teraz wracamy do płyty, która zdominowała kilka moich ostatnich audycji, czyli do płyty Synonim Michelle Donchello, tej wybitnej basistki, kontrabasistki, wokalistki, kompozytorki i producentki. O tej płycie powiedziałem już praktycznie wszystko. Mam teraz takie dwie refleksje związane z prezentowanymi przeze mnie utworami. Usłyszymy Don't You Want Me, czyli piosenkę formacji Human League w wykonaniu Michelle Donchello i Cat Power oraz dwie piosenki skomponowane przez mnie Barry Gibba z zespołu Bee Gees, czyli Island in the Stream featuring Chaka Khan oraz Guilty, tutaj stowarzyszeniem Artysty Inc. No i takie dwie moje refleksje, o których wspomniałem. Dzięki tym piosenkom skomponowanym swego czasu właśnie przez formację Bee Gees ja wróciłem do tego zespołu. Jakoś tak od razu wzięło mnie na nostalgiczne wspomnienia i oprócz tych oczywiście wielkich, znanych przebojów i muzyki do filmu Saturday Night Fever, do piosenki Tragedy, czy wielu, wielu innych znakomitych przebojów, no sięgnąłem także po te troszeczkę mniej znane płyty formacji Bee Gees, no i powiem wam, że jestem pod wielkim wrażeniem umiejętności kompozytorskich, no wielkiego talentu kompozytorskiego, nie mówiąc już o wykonaniu. No fenomenalny zespół, znakomici oczywiście wokaliści i kompozytorzy. No właśnie, Island in the Stream i Guilty, no dwa znakomite utwory. W tym pierwszym występuje niejaka Chaka Khan, no również wielka soulowa wokalistka amerykańska od lat, wiadomo. Natomiast tak jak poprzednia płyta, która bardzo mi się podobała, Hello Happiness, no to jak usłyszałem, że Chaka Khan, no legenda, ikona, wydaje nowy album, to bardzo się ucieszyłem, sięgnąłem po Chuckzilla. No i powiem szczerze, nie będę prezentował tej płyty w Królewiczu, chociaż bardzo chciałem, ponieważ sobie, no niezwykle cenię sobie tę artystkę. No ale ta nowa płyta jest jakaś taka troszeczkę jak dla mnie, oczywiście. Nijaka, przeprodukowana, gdzieś tam bez osobowości, nawet nie pomogła obecność Leny Krawica. No, sami posłuchajcie, to są bardzo przyzwoite popowo soulowe piosenki, ale jakieś takie kompletnie bez wyrazu. No oczekiwałem czegoś innego od Chucky i tego jednak nie dostałem, dlatego cieszę się jej udziałem na płycie Michelle Donchello.

0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Teraz w audycji Królewicz przechodzimy do muzyki stricte jazzowej. W maju tego roku odszedł od nas gigant saksofonu Sonny Rollins i również inny znakomity saksofonista, który często prezentowany jest w audycji Królewicz, czyli Joshua Redman, poruszony tym odejściem, postanowił nagrać płytę dedykowaną Sonny Rollinsowi, poświęconą Sonny Rollinsowi, składającą się z oryginalnych kompozycji tego wybitnego muzyka, jak również z ulubionych standardów wykonywanych w różnych składach. Skrzyknął znakomite grono współpracowników, fenomenalnych muzyków, dwie cudowne jazzowe wokalistki Gabriel Cavassa i Cecile McLaurin-Salvin i nagrał, myślę, że wybitny album, który nazywa się If Ever You Would Leave Us, We Play For Sonny. No i cóż, ten album oczywiście nakładem mojej ulubionej wytwórni jazzowej Blue Note Records ukaże się dopiero 20 listopada, czyli za ponad miesiąc, ale mamy już dwa nagrania właśnie z tej płyty, z których jedno chciałbym absolutnie uwolniony, dosłownie kilka dni temu, jedno chciałbym wam dzisiaj zaprezentować. To jest kompozycja oczywiście słynna God Bless the Child i tutaj wokalnie cudownie będzie udzielała się Gabriel Cavassa, towarzysząca Joshua Redmanowi. No ale znacie mnie oczywiście, no nie byłbym sobą, gdybym w tym momencie nie pozwolił sobie przy okazji tego jednego utworu na przypomnienie poprzednich dokonań właśnie Gabriel Cavassa i Joshua Redmana. Wiadomo, że także w tym roku cudowna płyta Diavola Gabriel Cavassa. No i na tej płycie oczywiście udzielał się Joshua Redman. Ja z tej płyty na dzisiaj wybrałem cudowną kompozycję Bossy Nova, a wcześniej odkryłem Gabriel Cavassa na poprzedniej autorskiej płycie Joshua Redmana, Where Are We? No i właśnie chciałem, żebyśmy teraz posłuchali kompozycji Where Are You? No i będziemy mieli taki przekrój wspólnej muzycznej działalności tego duetu Gabriel Cavassa i Joshua Redman, czyli Bossy Nova, Where Are You? I na końcu God Bless the Child właśnie z tej płyty poświęconej Sonny Rollinsowi.

Cóż to za znakomita kompozycja, co za wspaniałe wykonanie. Joshua Redman, Gabriel Cavazza, God Bless the Child. No, przygotujmy się na trochę czekania na tę płytę, ale na szczęście został tylko ponad miesiąc. If ever you would leave us, we play for Rollins. To Joshua Redman z kolegami w albumie poświęconym wielkiemu gigantowi jazzu, mistrzowi saksofonu, Sonny Rollinsowi. No i teraz w Królewiczu na moment porzucamy klimat jazzowy i kierujemy się w stronę muzyki niezwykle autorskiej, ale która oczywiście według mnie z jazzem również ma bardzo dużo wspólnego. Ucieszyłem się niezwykle, kiedy zobaczyłem, że mogę w sieci słuchać trzech nowych utworów artysty absolutnie osobnego, wybitnego, mającego tak niezwykle charakterystyczny własny styl muzyczny w obecnym świecie, gdzie wszystko jest już tak zuniformizowane i tak do siebie podobne. Mowa oczywiście o Benjaminie Clementine, którego poprzednie trzy płyty przecież doskonale znamy i uwielbiamy. At least for now, I tell a fly and I have been. No i właśnie z tej ostatniej płyty posłuchamy dwóch utworów na początku prezentacji Benjamina Clementine'a w audycji Królewicz teraz. Będą to piosenki Love Last Streamen oraz Residue. Przypominamy, że to album z 2022 roku And I Have Been absolutnie niezwykły. I zakończy tę prezentację jeden z nowych utworów, bo tych nowych utworów mamy już trzy. Ten utwór nazywa się Pizza Mind. I naprawdę no, z wielką przyjemnością słucham tych utworów i z równie wielką przyjemnością wróciłem do poprzednich płyt Benjamina Clementine'a, po raz kolejny zdając sobie sprawę, jakim niezwykłym, jakim oryginalnym, jakim niesamowitym artystą, poetą, wokalistą i pianistą jest Benjamin Clementine. Bardzo proszę, to Benjamin Clementine w Królewiczu, Love Last Streamen, Residue i Pizza Mind. Baby.

Benjamin Clementine, Pizza Mind, no przyznam się wam, że naprawdę, ale to naprawdę nie mogę doczekać się najnowszej płyty tego niezwykłego artysty, aczkolwiek mimo tych trzech utworów, no nie znamy jeszcze daty premiery najnowszego albumu. Mam nadzieję, mam taką niepłonną nadzieję, że nastąpi to naprawdę wkrótce. No i teraz w Królewiczu wracamy do piosenek z repertuaru Niny Simone i wracamy do nich w wykonaniu Mali. Malia to malawijsko-brytyjska wokalistka mająca na swoim koncie kilka znakomitych albumów. Artystka bardzo wszechstronna, obdarzona niezwykłym, klimatycznym głosem. No i właśnie przy okazji prezentacji piosenek z jej ostatniego albumu przypomniałem sobie o tym pięknym krążku, który nazywa się Black Orchid i stwierdziłem, że właśnie te październikowe noce, te październikowe wieczory, które wspólnie razem spędzamy z Radiem Chili Z i audycją Królewicz, no są idealnym momentem do przypomnienia tej fascynującej i przepięknej płyty. Tutaj dużo nie trzeba mówić, no to jest oczywiście wiadomo, genialne kompozycje w ikonicznym wydaniu Niny Simone tutaj po raz kolejny znalazły swoją nową interpretację. W twórczości Mali jest dużo bluesa, zresztą myślę, że następną pozycją, którą przypomnę z dyskografii Mali, jest właśnie płyta zatytułowana Malawi Blues, której jeszcze nie miałem okazji wam przedstawić. W związku z tym zrobię to z wielką przyjemnością. No a teraz zatopmy się w tych naprawdę bardzo ciekawych i cudownie klimatycznych interpretacjach. Piosenki, które doskonale znamy, ale które zawsze nam robią Feeling Good, If You Go Away i Don't Explain. Bardzo proszę również, jeżeli jest to możliwe, jakiś drobny komentarz pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej, czy pod moim adresem e-mailowym maciej.ulewicz@chiliz.pl. No po prostu chciałbym się tylko upewnić w tym, że właśnie i utwory Benjamina Clementina i Mali śpiewającej Ninę Simone są właśnie tym, czego na taki wieczór potrzebujecie najbardziej.

W audycji Królewicz śpiewa Amalia piosenki Niny Simone z cudownej płyty zatytułowanej Black Orchid. No i cóż, teraz mam dla was dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą trochę mniej dobrą. Ta mniej dobra to jest taka, że audycja właśnie zbliża się powoli do końca, co jest dla mnie zawsze bardzo smutnym momentem, ale dobrą wiadomością jest taka, że najbliższa audycja Królewicz na antenie Radia Czlizet już oczywiście w najbliższy czwartek od godziny 20. No więc to jest dobra wiadomość, a druga dobra wiadomość jest taka, że czas teraz na naszą cudowną, klasyczną, jazzową końcówkę. No i rzeczywiście jestem zachwycony, absolutnie, no bo to będzie fantastyczna kompozycja. Udało mi się zdobyć klasyczny album wybitnego amerykańskiego wibrafonisty Bobby Hutchersona. Płyta zatytułowana The Kicker, oczywiście wydana dla wytwórni Blue Note Records, ale żeby było ciekawiej, to ta płyta została nagrana w 1963 roku, ale z nieznanych mi przyczyn wydana dopiero przez Blue Note Records w roku 1999 i wydana też jako specjalna, limitowana edycja. Kilka świetnych kompozycji, no i właśnie tą jedną chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ta kompozycja ma tytuł Bedouin i myślę, że to jest naprawdę cudowne uzupełnienie i zakończenie naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Ja wam bardzo dziękuję za te dwie godziny, licząc niepłonnie na to, że również tak jak ja jesteście po prostu zadowoleni z tych naszych muzycznych spotkań zawsze, no i także z tego dzisiejszego. No i cóż, tak jak mówię z reguły bardzo często, Bobby Hutcherson i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczny dobranoc, do usłyszenia w najbliższym Królewiczu, który już w najbliższy czwartek.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk.
0: A?
1: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.